0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Co to dużo mówić, no w tej pogodzie trochę zimno jak na lato, jak na drugą połowę lipca. Ciarki przechodzą, ciepło się ubierzcie. Teraz na moim radiowym termometrze to takie 13 stopni. Coś tam może delikatnie pokropić. Dzisiaj wyjdzie także nieco więcej słońca i maksymalnie zobaczymy w okolicach 20 stopni. Wiatr na razie z zachodu, jej umiarkowanie 24 km na godzinę. Ciśnienie jeszcze jest stabilne, biomet obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie lekarza ze szpitala południowego. Spokojnie, to tylko ćwiczenia, w całym kraju zawieją syreny. Słynna szachistka odrzuciła ofertę węgierskiego premiera. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez doktora Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
5: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
4: Kontrola była przeprowadzona, zanim wybuchła afera w Szpitalu Południowym i dotyczyła 2024 roku. W całej Polsce zawieją dziś syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, są to testy procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się za godzinę o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
6: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
4: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń zachować spokój. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała słynna szachistka w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował premier Węgier Peter Modziar. Z kolei Wielka Brytania ma nowego premiera, został nim Andy Burnham z Partii Pracy. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 000 złotych brutto. Czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
7: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią.
4: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: I od samego rana też rozgrzani, zwarci i gotowi prezenterzy radiowi, Damian Klimiński
8: i Karolina Rąka. Cześć, dzień dobry, witamy.
2: Dobry, dzień dobry, się zrymowało od rana.
8: Jeszcze w Madrycie świętują niedobitki niektóre.
2: Mówisz? Tak, oni będą świętować jeszcze długo.
8: Ile starczy sił po prostu?
2: Ile wystarczy sił? Poza tym jeszcze pewnie niektórzy będą przebukowywać bilety.
8: To ile można świętować?
2: Nie, turyści jeszcze dojadą.
8: No tak.
2: Będą bilety przebukowywać już teraz z innego kraju na Hiszpanię, bo to będzie teraz popularniejszy kierunek. A co?
8: No tak, można zawsze nauczyć się gdzieś tam dobrego podania na przykład i strzału na bramkę.
2: No dobrze, to tak, będziemy wracać do piłki, bo to cały czas
8: myślę,
2: gdzieś tam siedzi.
8: Mundial już podsumowany chyba na dobry, ale no te echa na pewno będą cały czas
2: się pojawiać. Tak, patrzę, czy to echo ci jeszcze bije w głowie,
8: jeszcze
2: bo
8: gdzieś tam słyszę to echo.
2: Myślałam, będzie rano Damian, będzie o piłce na 100%.
8: Nie, słuchajcie, już wtorek, więc temat myślę, że powoli będzie można wygaszać, ale zobaczymy.
2: No dobrze, zajrzymy też do innych sportów, obiecuję. obiecujemy. Wtorek, jakby ktoś nie zauważył, 21 lipca, co do
8: no,
2: pozostałych
8: nasi siatkarze w Chicago właśnie sobie świetnie poradzili. Właśnie. Także nie jedyny Polak w Chicago. Siatkarze też świetnie sobie radzą.
2: No i brawo, gratulujemy.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
2: O tym, że 21 lipca już Was poinformowaliśmy, że wtorek, bardzo proszę, rozkręca nam się dopiero ten tydzień.
3: Dokładnie tak. Słońce wstało dziś, choć nie widzieliśmy tego przez chmury, o 5.02, a zajdzie o 20.54. Może do tego czasu troszkę się rozchmurzy, co?
2: Nie, ja myślę, że tam się, tak, że trochę słońca się pojawi, że jest jakaś nadzieja na to, że było słonecznie. Prawie 16 godzin bez 7 minut cały dzień, więc no coraz krótsze te dni, ale spokojnie, jeszcze są długie. Do końca astronomicznego lata 63 dni, więc jeszcze się nacieszymy.
3: Lata. Dużo
2: lata,
3: powiedziane.
2: Gdzie jest... Halo, jak ktoś wie, jak się było na
3: piękna
2: lato, nie?
3: Jesień tego lata.
2: Cip, tak. Czy wiosna, wiosno, jesienio, lato, o.
3: Spokojnie, lato wróci, poszło na krótki odpoczynek, ma urlop.
2: No wiesz?
3: Tak.
2: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. My urlopu nie będziemy robić sobie teraz, my teraz zagramy i wrócimy do Was za kilka chwil.
4: Duet na rano.

0: Man on the Moon. My teraz schodzimy z tego księżyca tutaj na ziemię, żeby dla was trochę przejrzeć gazetę i bardzo proszę, pierwszy rzuca się już z okładki nasz prezydent i gdzie msza pod specjalnym nadzorem do Juraty przyjechał Karol Nawrocki z rodziną.
1: Tak, czyli miejsce, gdzie prezydenci Polski wypoczywają. Jurata, no to jest to miejsce, gdzie faktycznie spędzają oni czas.
0: Byłam kiedyś w Juracie i tak z daleka widziałam, okay. Bo tam, wiesz, za dużo się nie można zbliżyć, nie?
1: Okej, okay, ale nie zatrzymali cię.
0: Nie podpłynęłaś zbyt blisko. Nie byłam w odpowiedniej bezpiecznej odległości, ale jakby w żadnej mszy z ich udziałem nie uczestniczyłam. Zastanawiam się, czy wtedy więcej na tacę się rzuca.
1: No właśnie, czasem msza, ale czasem też rozrywka. Bo na innej gazecie na okładce możemy zobaczyć panią prezydentową. Pierwsza dama śmiga sama. A tu chodzi o to, że ona po prostu szaleje na skuterze wodnym.
0: Na Juracie bez męża napisali. Uh-huh. No to mąż w kościele, ona na skuterze. I to jest, zobacz, podział, nie? To jest dopiero podział.
1: Albo inne obowiązki po kościele, albo przed kościołem. Zobaczymy, bo na zdjęciu w kościele są wszyscy całą rodziną, także dobrze, ale zobaczmy, co jeszcze się dzieje ciekawego, bo między innymi ciekawy temat, jeśli chodzi o Zenka Martyniuka. Mamy mniej w kraju Zenka Martyniuka, coraz mniej Zenka.
0: Jak to przecież dobro narodowe, mhm. Jak to tak? To jego powinno przybywać. Piszą, że król blisko niknie w oczach. Był Zenek, jest Zenuś.
1: Jest Zenuś, bardzo szczupły Zenuś, nawet można
0: forma
1: dodać.
0: Na lato zrobił.
1: No nie, no tak nie może, panie Zenku, pan dobrem narodowym naszym jest, niech pana będzie jak najwięcej. Jeszcze między innymi chwali się, że od pół roku nie pije pan Sztur, młody Sztur. Mhm. I cóż, a Pawlowicz Mizia Maseraka.
0: Bardzo mi się podoba. Pawlowicz Mizia Maseraka, ale wy tego nie widzicie zdjęcia. Nie, ja nawet nie będę komentować tego zdjęcia, słuchajcie. Jednak niektórzy ci paparazzi to potrafią dorwać, nie?
1: Ale od razu z pseudonimu, prawda? Czarna Mamba, Iwona Pawlowicz, 63 w nawiasie, proszę bardzo.
0: Bardzo ładnie, też tak chcę w jej wieku. No dobrze, tyle co do gazetek. Na kawę was zaprosimy później.
2: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Reklama.

0: No, pani Cindy to śpiewa ciągle o tych dziewczynach, które ciągle chcą się bawić, a czasami trzeba by popracować, prawda? I do tej pracy dojechać jeszcze.
1: No tak, 24 minuty po 6 już, dajcie spokój z tą zabawą, przyjdzie na to czas. Teraz skupiamy się na pracy, słuchajcie, i sprawdzamy, co na drogach między innymi.
0: No właśnie, skoro już taki czas i taka pora, no to oczywiście będziemy wam dawać znać, co w tej trasie słychać. No i wy też pamiętajcie, 62 500 306 4, Facebook radiowy.
1: Tak, teraz z polskiej Cindy Lauper posłuchamy między innymi już za moment.
0: Mówisz, że ona,
1: myślę,
0: tak?
1: Że tak, tak.
0: No dobra, to jak już Damian ją tak ładnie zapowiedział, to bardzo proszę, Niebo dla ciebie i Urszula.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszyny, ptaszki za kółkiem. Jedziemy w trasę, w której trochę zimno, więc okien to nie ma co za szeroko otwierać. Żaden zimny łokieć teraz nie wjedzie, no ale trzymajmy kciuki, żeby to lato wróciło. W każdym razie lato na drogach, owszem, można by rzec, bo jest ruch nieco mniejszy i to cieszy. Zwłaszcza jeżeli są utrudnienia, w których trzeba będzie nieco dłużej postać, a takowe to remonty, bardzo proszę. Remont Stańczukowskiego to w Kaliszu. To taka długofalowa przebudowa tych ulic, które w pobliżu, czyli Dobrzecka, czyli Świętego Michała, więc etapy po kolei będziemy także dla Was obserwować. Złota na odcinku, gdzie przebudowa jednokierunkowa na odcinku Ronda Żołnierzy Niezłomnych i Długosza, tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu, więc uważajcie. No i droga krajowa 12 Kalisza-Potówek, tutaj cały czas się dzieje, w Zdunach będą się robiły wkrótce korki. Ostrów Wielkopolski, tutaj remont wrocławski, ten też trochę potrwa, to odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, jeszcze Leduchowskiego w remoncie, a w Krotoszynie pamiętajcie, że prace to największe na ulicy Wiśniowej.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: I już od teraz samochody bacznie się nam przyglądają. Można by powiedzieć, że od teraz samochody nawet głęboko patrzą nam w oczy. Nowy system wszedł właśnie w życie jako obowiązek. Przypomnijmy, że teraz każde nowo rejestrowane auto w Unii Europejskiej, każdy nowy samochód musi posiadać system ADDW, który ma przeciwdziałać wypadkom powodowanym przez rozproszenie uwagi kierowcy. Polega to na tym, że kamery na podczerwień śledzą nasz wzrok, śledzą naszą głowę i już przy prędkości 50 km na godzinę włączają ostrzeżenie dźwiękowe, głosowe. Jeśli kierowca patrzy poza drogę na dłużej niż 3,5 sekundy, to też nie ma rozglądania oczywiście jadąc w takim samochodzie.
3: Trzeba być po prostu skupionym, wzrok przed siebie skierowany i można jechać.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
5: Swoją drogą Hasselhoff kiedyś jeździł takim samochodem, który też do niego mówił.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Radio Rano.

0: urodzeni.
1: No dobrze, to 21 lipca był i zaczynamy od daty najwcześniejszej.
2: Zaczynamy od razu też od bardzo mocnego nazwiska. Ernest Hemingway, 1899 rok. No i właśnie 21 lipca. Postać chyba, którą każdy zna, amerykański pisarz, dziennikarz, laureat Nobla oraz nagrody Pulitzera.
1: Dzisiaj można sięgnąć po jego książki. Można sięgnąć także po filmy, w których występuje Robin Williams, 1951 rok, amerykański komik, aktor, laureat Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę psychologa w dramacie Buntownik z wyboru, ale tych filmów jest naprawdę ogrom i mamy go w roli Pietrusia Pana i Good Morning Vietnam, polecam Pani Doubtfire, Jumanji i cała masa naprawdę genialnych filmów z jego rolą.
2: Ten Pietruś Pan, pamiętam, że jakiś niepokój we mnie wzbudza ten film.
1: Mówisz? Coś, tak. To musisz obejrzeć teraz jak dorosły raz jeszcze.
2: Szczególnie ten
1: Kapitan Hak,
2: straszny. Agnieszka Fatyga, polska aktorka teatralna, ona urodziła się z kolei w 1958 roku. Aktorka teatralna, telewizyjna, ale i piosenkarka, pianistka, często występująca na estradzie.
1: No i mamy panią, którą też znacie, my ją czasami gramy, Anna Wyszkoń, 80. rocznik, polska wokalistka popowo-rockowa, a urodzenie 21 lipca są weseli i odważni.
2: Szybko uczą się i mają bardzo dobrą pamięć.
1: Imponuje im wykształcenie i pragną zająć wysoką pozycję w towarzystwie.
2: Łatwo nawiązują nowe znajomości i potrafią dbać o przyjaciół.
1: Są szczerzy, wierni, co czyni z nich dobrych małżonków i dobrych rodziców.
2: Odnoszą sukcesy w zawodach związanych z reklamą czy dziennikarstwem.
1: Mają także talent aktorski i wielkie poczucie humoru.
2: Ich szczęśliwa cyfra to 1.
1: Kamień szlachetny to topaz.
2: A sprzyjający znak zodiaku to...
3: bliźnięta.
1: No to co? Wszystkim, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę wszystkiego co najlepsze.
2: Gramy dla was coś, co wieczorem z okazji świętowania będziecie mogli sobie otworzyć, na przykład Sanach w głośnikach i jej pierwszy debiutański największy przebój.
1: Szampan.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach wracamy na stację paliw. Tam ponoć drogo i kolejne podwyżki też niewykluczone.
2: No właśnie, kiedy kryzys jest, no to tych akcji na stacjach paliw nie ma. Trochę na odwrót to wszystko działa, no ale zobaczymy. Może jakiś program zostanie wprowadzony, bo póki co te ceny bardzo gwałtownie rosną.
1: Więcej o tym o wiadomościach o 7:00.
3: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
6: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
7: what is going on here?
6: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
8: Join us.
6: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
5: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
9: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. Telefon 502 722 722.
10: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie na razie rzeźko i to mocno, bo 14 stopni. Są być może miejsca, gdzie trochę pokropi, ale później pojawi się nieco więcej słońca. Temperatura maksymalna dzisiaj 20 stopni. A na barometrach mamy 1016 hektopaskali. Ciśnienie na razie stabilne, biomat obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 7.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Drogo na stacjach paliwa, kolejne podwyżki niewykluczone. Tczew ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Marcin Krzemiński. Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresorów w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi ktoś inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
5: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
4: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan, między innymi po cyberatakach. Temat ewentualnej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów zostanie dziś omówiony przez Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. Start za niespełna godzinę. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad $90. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
6: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
4: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Uwaga na mocne burze i ulewy na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dziś przez większość dnia na Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Nad morzem też nadal aktualne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
7: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
8: Graliśmy 3 utwory, Rosroj, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
4: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób witało wieczorem na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Mistrzów świata przyjął najpierw król Filip VI.
10: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła. Ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością z przywiezienia pucharu do domu?
9: Hiszpańska drużyna rozpoczęła paradę krótko przed godziną 20, przejeżdżając autobusem z odkrytym dachem głównymi arteriami Madrytu. Kulminacja fety miała miejsce na Plaza de Cibeles, a na scenę weszli piłkarze i trenerzy. Rodri, wybrany najlepszym piłkarzem mundialu, poprosiłby szczególnie docenić jednego z zawodników. Chciałbym wspomnieć o kimś, kto jest niezwykle ważny dla tej drużyny, kimś bardzo dla mnie wyjątkowym, o zawodniku, który być może często był niesprawiedliwie krytykowany, a który dziś jest częścią historii hiszpańskiej piłki. Zaśpiewajmy razem.
11: Historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
9: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś walkę o awans do Ligi Mistrzów. Kolejusz zagra w Danii z Orhus, a Górnik w Stambule z Fenerbahce. Obie nasze drużyny poznały wczoraj potencjalnych rywali w kolejnej rundzie. Lech może trafić na Sabah Baku lub fiński Kups Palosuera, a Zabrzanie na Sturm Graz albo Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami z Glasgow. Sędzia zezwolił na nocne testy antydopingowe kolarzy Tadeja Pogaczara i Jonasa Winigorda między 14 a 15 etapem Tour de France, poinformowała paryska prokuratura w dniu przerwy w wyścigu, odnosząc się do sprawy, która wywołała duże kontrowersje. Po 15 etapie pojawiły się głosy, że źle przespana noc mogła przyczynić się do wypadku Winigorda. Zajmujący od tej pory drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Duńczyk wycofał się w niedzielę z wyścigu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut już po godzinie 7. Witamy wszystkich tych, którzy pospali nieco dłużej. Dzisiaj ponoć wszystko sprzyja ożywionym dyskusjom na temat finansów na przykład i odkrywania sekretów, proszę.
3: A co jeszcze was dzisiaj czeka? Możecie się dowiedzieć słuchając horoskopu. Na przykład do tego horoskopu lada chwilę wrócimy na antenie Radia Centrum.
2: Damian wszystkie karty odkrył, to teraz
3: tak
2: wy zróbcie sobie
3: kuli,
2: kawę.
3: Z kuli dzisiaj szklanej wszystko.
2: Pucuj, a będziemy wróżyć już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor, Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: No i zaczynamy od baranów. Nie bierz na siebie dzisiaj zbyt wiele, bo możesz poczuć się osłabiony. Napij się spokojnie kawy, herbaty, a potem postaraj się nie zapomnieć o terminie ważnej sprawy. Wieczorem zapragniesz pobyć chwilę w samotności, pomedytować, pomarzyć i po prostu odpocząć.
4: Byku, mów głośno o swoich sukcesach, domagaj się podwyżki lub innych przywilejów. Niektórzy mogą ci też trochę zazdrościć, ale nie zdołają ci zaszkodzić.
3: Co u bliźniąt? Zajmą się obowiązkami, żeby nie dopuścić do większych zaległości. Dzisiaj bliźnięta będą rzeczowo, doskonale wywiążą się z tego, co obiecały innym, więc dzień będzie udany, a wieczorem zadbaj o swoje potrzeby duchowe i też odpocznij.
4: Raku, będziesz komuś potrzebny, znajomy zwróci się do ciebie z pewną sprawą i razem zastanowicie się, co zrobić, żeby osiągnąć ważne cele.
3: Lwie, dzisiaj możesz zyskać więcej niż inni. Po pracy zadbaj jednak o równowagę. Nadmiar obowiązków może osłabić twój entuzjazm, dlatego warto odpocząć wieczorem. Spokojnie zastanów się, jak zachować dobrą pozycję zawodową, jednocześnie znaleźć więcej czasu na hobby.
5: Panna.
4: Panna musi pomyśleć, co chciałaby zrobić. Planuj ważne zadania i rozglądaj się za nowymi możliwościami, zwłaszcza finansowymi. W miłości postępuj jednak ostrożnie.
3: Wago, dzisiaj motywacja do działania przeniesie nowe inspiracje, okazje bądź dobrej myśli. Twoje pomysły spotkają się z uznaniem, a ktoś ważny zacznie cię doceniać. Po południu nadejdzie czas na zabawę, znajdziesz pomocnika do nudnych obowiązków, poczujesz, że razem łatwiej się działa.
4: Skorpionie, warto się starać, bo masz teraz więcej szczęścia w sprawach finansowych. Bądź jednak samodzielny i nie daj się wplątać w cudze kłopoty. Jeśli pozostaniesz wierny sobie, unikniesz problemów i wątpliwości.
3: Strzelec, czeka cię dzień sympatyczny. Rozmawiaj z ludźmi, słuchaj dobrych rad, zwłaszcza tych udzielonych przez bardziej doświadczone osoby. Sporo się dzisiaj nauczysz, zyskasz opinię osoby inteligentnej i bezpośredniej. Popołudnie z kolei to dobry czas, żeby odpocząć albo odwiedzić jakieś ciekawe miejsce.
4: Koziorożcu, postanowisz popracować najchętniej z dala od zgiełku i ktoś niespodziewanie zaprosi cię na spotkanie, ale też może poprosić cię o podwyżkę albo pomoc w konkretnej sprawie. Ty unikaj pośpiechu i nie podejmuj decyzji pod naciskiem.
3: Wodniku, dzień przyniesie kilka niespodziewanych wydarzeń. Nie dziw się, jeżeli weźmiesz udział w jakimś spotkaniu albo trafisz do niezwykłego miejsca. Będziesz spostrzegawczy. Twoja porada dzisiaj może wszystkim pomóc wyjść z kłopotów. Dzisiaj bądź dobrej myśli, zasługujesz na odrobinę przyjemności.
4: No i na koniec jeszcze ryby. Tutaj można poczuć się zmęczonym i niezrozumianym przez otoczenie, ale dobry humor wróci, gdy tylko odpoczniesz. Komplement albo żart też może poprawić ci humor. Korzystaj z dobrej energii, gdy tylko pojawi się do tego okazja.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 23, prawie już minuty po godzinie 7, więc za kilka chwil pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. W nich między innymi powiemy o wydawaniu paczek żywnościowych w Kaliszu w ramach unijnego programu wsparcia. Trzeba oczywiście spełniać konkretne kryterium, ale także zaprosimy na pewne kino plenerowe letnie.
2: Dokładnie. Wszystkie szczegóły usłyszycie już niebawem, bo kolejna porcja informacji o 7.30.
0: Radio Rano. Hey, yeah. Reklama. To będą

0: wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Reklama.
8: Radio na wakacje. Radio Centrum 106.

0: Can't Stop the Feeling i oczywiście Justin Timberlake to takie kawałki o poranku, które lubimy energetycznie, a teraz czas na wiadomości, bo zbliża się 7:30 w studiu Radia Centrum, Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paczki żywnościowe dla potrzebujących także w Kaliszu. W tym serwisie również o spotkaniu w plenerowym kinie z Tomaszem Raczkiem, a w sporcie złoty medal dla zawodnika kaliskiego klubu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To konkretna pomoc dla osób, którym coraz trudniej domknąć domowy budżet. W Kaliszu trwa wydawanie paczek żywnościowych w ramach unijnego programu wsparcia. Żeby je otrzymać, trzeba spełnić konkretne kryterium.
3: Warunek jest przede wszystkim jeden – odpowiednio niski dochód. Program obejmuje osoby samotne, których miesięczne dochody nie przekraczają 2676 zł i 50 groszy oraz rodziny, gdzie dochód na osobę nie jest wyższy niż 2180 zł i 95 groszy. W większości przypadków potrzebne jest skierowanie wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby w kryzysie bezdomności mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację prowadzącą program Caritas Polska, Caritas Diecezji Kaliskiej lub Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu, które jest dystrybutorem żywności. Pomoc nie ogranicza się do jednej paczki. W całym okresie realizacji programu każda osoba otrzyma 91 produktów spożywczych. To m.in. mleko, sery, mąka, makaron, olej, cukier oraz konserwy mięsne i rybne. Każde wydanie obejmuje minimum 3 różne produkty, informuje organizacja. Oprócz tego potrzebujący może otrzymać gotowe, ciepłe posiłki i wziąć udział w tzw. działaniach towarzyszących, które mają na celu wsparcie i włączenie społeczne podopiecznych organizacji. Wydawanie żywności w ramach programu trwa do września. Akcja ma zapewnić podstawowe wsparcie żywnościowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wszystko odbywa się bezpłatnie, a w Kaliszu koordynacją wydawania żywności zajmuje się Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, z którym mogą kontaktować się potrzebujący pomocy mieszkańcy regionu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Plenerowe kino letnie w doborowym towarzystwie. Już 25 lipca w Pałacu Myśliwskim w Antoninie odbędzie się tegoroczna odsłona plenerowego kina letniego. Wydarzenia, które połączy muzykę, sztukę, rozmowę o kinie i film pod rozgwieżdżonym niebem.
4: Zaczynamy otwarciem wystawy Stany przejściowe Krzysztofa Łopczowskiego. Następnie o 19:30 odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego Savia and Aide Quartet. Następnie będzie długo wyczekiwana rozmowa z Tomaszem Raczkiem, krytykiem filmowym znanym, na którego przyjeżdżają prawdziwe tłumy. Tomasz Raczek wprowadzi nas w magię filmu i wyemitujemy film Con Amore. Jest to polski film z 1976 roku. W reżyserii Jana Batorego,
2: powiedziała Radio Centrum Bożena Chęczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Start sobotniego wydarzenia o godzinie 18:30, wstęp 10 zł. W przypadku deszczu wydarzenia odbędą się w pałacu. Projekt jest dofinansowany ze środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami, cykl imprez. Partnerzy to burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. Reprezentant klubu Kalisja Tennis Pro Piotr Matuszewski, mistrzem Polski w grze podwójnej. Po kolejny złoty medal kaliszanin sięgnął wspólnie z Szymonem Walkuwem.
5: Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym rozegrane zostały na kortach Arki w Gdyni i była to szczególna, bowiem setna edycja tych zmagań. Duet Piotr Matuszewski i Szymon Walków był najwyżej rozstawionym w grze podwójnej i od początku potwierdził swoją dominację. Matuszewski i Walków bez większych problemów przeszli kolejne rundy turnieju głównego, nie tracąc przy tym nawet jednego seta. Znakomitą formę i pełną koncentrację duet z kaliszaninem w składzie zaprezentował też w meczu finałowym, gdzie zmierzył się z parą Miłosz Sroga i Borys Zgoła. Po jednostronnym pojedynku Piotr i Szymon pokonali rywali 6-1 i 6-2 i sięgnęli po tytuł Mistrzów Polski w grze podwójnej. Dla 28-letniego reprezentanta klubu Kalisja Tennis Pro to 8 tytuł deblowy tej rangi. Aktualnie Piotr zajmuje 130 miejsce w rankingu ATP w deblu, a przypomnijmy, największym jego osiągnięciem w karierze była 77. lokata. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: To dzień dobry tym kierowcom, którzy niedawno zasiedli za kółkiem. Wy już wiecie, że o tej porze ruch może być już troszeczkę większy, ale skoro mamy wakacje, to i tak nie jest tak źle. W wielu miejscach można po prostu ze spokojem jechać. Centra miast też nie są jeszcze zakorkowane, tylko być może takie rejony, w których występują remonty. Te w Krotoszynie, utrudnienia na Raszkowskiej na wysokości świateł i także prace remontowe na ulicy Wiśniowej w Flaszowie, z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. No i duży, czyli droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Właśnie tutaj wiecie, że trzeba będzie wyjechać szybciej, jeżeli pokonujecie ten odcinek częściej. Tu ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja świetlna i wahadło, dzieje się sporo. No i coraz więcej także na drodze krajowej 12 Kalisz Opatówek w Zdunach już zaczyna się nieco korkować.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Ci, którzy jeżdżą przez Austrię, podobno wielu Polakom się zdarza tamtędy podróżować, musicie uważać, bo szykuje się tam drastyczny wzrost kar, jeśli chodzi o mandaty. Powodem zmian między innymi wyraźny wzrost liczby wypadków z ofiarami śmiertelnymi w 2025 roku, więc władze w Austrii planują po prostu to bardzo mocno zmienić. Kierowcy jadący do Austrii muszą przygotować się na wyraźnie wyższe kary za wykroczenia drogowe. Tamtejsze Ministerstwo Mobilności opublikowało nowy taryfikator, a ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 8. No to teraz pozdrowieniami dla wszystkich kierowców JLO i Waiting for Tonight.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No właśnie, uwaga, bo pewnie duża część z Was, a wszyscy powinni dostać wiadomości wczoraj i być może dzisiaj również dotyczące ćwiczeń systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. I to ważne, żebyście Wy o tym wiedzieli, żeby zachować spokój.
2: No właśnie, takiego SMS-a mam nadzieję, że każdy z Was już zdążył przeczytać i będzie spokojny, kiedy te ćwiczenia się pojawią, bo warto o tym pamiętać, że mieszkańcy południowej Wielkopolski usłyszą dzisiaj system ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji zagrożenia z powietrza. To wszystko w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026.
1: No i pamiętajcie, to tylko ćwiczenia. W trakcie trwania nastąpi rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych, które emitują sygnały akustyczne. Więcej informacji na ten temat oraz możliwość wysłuchania tych dźwięków,
2: tak,
1: żebyście wiedzieli.
2: Możliwość przeczytania o wszystkich celach i zadaniach całego ćwiczenia Alarm 2026. Po wszystko to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: www.rc.fm
1: 10 minut do godziny 8.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jak ten czas szybko leci i zaraz kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Właśnie w kraju całym zawyjem dzisiaj syrenę. Znów przypomnimy wam o ćwiczeniach.
2: No, o tym będziemy przypominać, żeby nikt nie poczuł się zaskoczony. Będziemy także przedstawiać ranking zaufania do polityków, a także co nieco będzie można dowiedzieć się o zasadach programu Czyste Powietrze.
1: No właśnie, od wczoraj obowiązują nowe zasady tego programu, a szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 8.
0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać?
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
5: Może w bryzgach
6: na wakacje.
7: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Kibica!
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Coś tam w tej pogodzie? No dużo się nie zmieniło i dużo się dzisiaj nie zmieni. Może na plus będzie to, że temperatura trochę tego plusa będzie miała więcej, bo na razie to skromne 14 dziś maksymalnie, no 20. I tak między chmurami, a odrobiną deszczu, a słońcem, którego dzisiaj będzie odrobinę więcej, więc czekamy. Wiatr z zachodu umiarkowany, 24 km na godzinę. Na barometrach w tym momencie 1017 hektopaskali, barometr jest neutralny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: W całym kraju zawiją dziś syreny, to tylko ćwiczenia. Poważna natomiast groźba rosyjskich prowokacji rusza ważne spotkanie. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Marcin Krzemiński. To tylko ćwiczenia, zapewniają służby. W całym kraju będzie można dziś usłyszeć syreny alarmowe. Testy rozpoczęły się godzinę temu, potrwają do 19. Mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm?
6: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
5: Wyjaśni inspektor Michał Mazurczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rząd tymczasem przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych zagrożeń. Chodzi na przykład o prowokacje z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców.
7: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
5: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie można dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
8: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych, to w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
5: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania do polityków. Jak wynika z sondażu CBOS-u, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej po 6 punktów procentowych stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Kursy walut.
3: No to otwieramy Kantor o poranku i sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł i 33 grosze. Dolar amerykański to 3 zł 79 groszy, frank szwajcarski 4 zł 68 groszy i funt brytyjski na koniec 5 zł i 10 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Skoro kasa jest, wszystko się zgadza, to można lecieć do sklepu nawet przed pracą, żeby kupić kwiaty, może jakąś fajną bombonierę i poświętować się z tymi, którzy mają dzisiaj imieniny.
9: Tych dolarów to możemy życzyć dzisiaj, na przykład Danielowi i Danieli.
3: Ja to bym funtów życzyła, bo one są więcej warte.
9: W najlepszym kursie obecnie.
3: Dokładnie.
9: Wciąż rosnącym.
3: Andrzej Wawrzyniec jeszcze i Laurencjusz i Laurenty ma imieniny.
9: No to pozdrawiamy bardzo gorąco. Bawcie się, świętujcie niczym Hiszpania po mistrzostwie, a my gramy dalej.
3: No właśnie, 3,5 minuty właściwie po godzinie 8. Mamy dla was Material Lover.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: I zrozumieć to, ten jeden najważniejszy, wielki, no właśnie, to wielkie wydarzenie, które cały czas jest najbardziej zaskakujące w show biznesie, czyli ta para, która wróciła do tej samej wody.
1: No właśnie, czyli Michał i Marta. Michał Wiśniewski i Mandaryna, o nich mowa.
0: Się zastanawiałam, jaka Marta, o kim ty mówisz?
1: Wiśniewska.
0: Mandaryna.
1: Tak,
0: no
1: Mandaryna.
0: Właśnie.
1: No i cóż, historia to niebywała, już od tygodni, od dni wielu o tym mówimy i żyje tym cały internet. No i śledzą paparazzi ich teraz bardzo mocno.
0: Depczą po piętach, nawet bym powiedziała.
1: Muszą być to wartościowe zdjęcia teraz, bo tym żyje internet. No i całowali się. Całowali się na parkingu, słuchaj. Są fotki. Chcesz zobaczyć?
0: Nie wiem. Wiem, że ta relacja trwa od stycznia, jest coraz bardziej namiętna. Tam się dzieje.
1: Podobno już ten Sylwester, na którym wystąpili wspólnie na jednej scenie, on tam niby miał coś zapoczątkować i wtedy na nowo...
0: Tak? Że od niego wyszło? To te ogniste włosy tak na mandarynę zadziałały, coś
1: możliwe,
0: czuję.
1: Możliwe. Już po raz kolejny w sumie. Widziałem też jeden z sondaży w internecie, czy ta stara miłość, która nie rdzewie i jak się okazuje, będzie już ostatnią i czy spędzą wspólnie starość. Wiesz, że internauci twierdzą, że tak to już zostanie?
0: No bo oni kibicują, słuchaj, no na takie dobre rzeczy, to się przyjemnie patrzy. Ja tam wolę takie plotki, ale jeszcze podoba mi się bardzo opis dziennikarzy, im też nic nie umknie, że Marta miała na sobie mini skórzaną kurtkę kowbojki, a Michał zaś przyodział biały komplet dresowy.
1: No tak, biały się ładnie z czerwonym komponuje. No dobrze wyglądają.
0: Biało-czerwony Michał, no wszystko w temacie.
1: Niech się wiedzie, tak jest.
0: No dobrze, trzymamy kciuki i wam też niech się wiedzie. Zwłaszcza o poranku we wtorek. To co, rozkręcamy?
1: Tak, rozkręcamy weekend, jeszcze nie. Na weekend musimy poczekać. Rozkręcamy wakacje może.
0: O, może tak być.
1: Mimo tego, że słońca brakuje troszeczkę, to w tej piosence jest go dużo.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: O, jak grają, to człowiek od razu jakiś taki bardziej energetyczny się czuje i więcej ma tej mocy w sobie. Mam nadzieję, że moc również was jest. Od samego rana także wiadomości, a w nich przypomnimy oczywiście o syrenach, ale powiemy także o szkoleniu ratowników wodnych z regionu.
2: O tym wszystkim już niebawem o godzinie 8:30. Zostańcie z nami.
3: Reklama.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak. Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
6: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Service 4+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
9: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
10: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.
11: Dzień dobry z Kalisza.

0: 8:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Syreny zawyją również na południu Wielkopolski. W tym serwisie również o tym, jak szkolą się ratownicy wodni z regionu, a w sporcie Adamski chwilowo poza grą.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą dziś usłyszeć dźwięki systemów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. W trakcie trwania ćwiczeń nastąpi rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych emitujących sygnały akustyczne. W ćwiczeniach wezmą udział kluczowe instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ratownicy ćwiczyli na zalewie Szałę w gminie Opatówek. W weekend odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia ratownicze zorganizowane przez Ochotnicze Ratownictwo Wodne Fala, Fundację Akademia Zdrowia oraz Szkołę Żeglarstwa Morka.
4: Było to pierwsze z cyklu zaplanowanych szkoleń i ćwiczeń, które będą regularnie odbywać się na wyremontowanej przez Fundację Akademia Zdrowia przystani w Szałę. W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy ORW Fala oraz druhowie z OSP Kalisz Piwonice. Ogromnym wsparciem organizacyjnym okazali się również harcerze z harcerskiego klubu żeglarskiego Odkrywca. To właśnie oni wcielali się w rolę poszkodowanych podczas realistycznych scenariuszy ratowniczych. Program szkolenia obejmował zarówno zagadnienia techniczne, jak i medyczne. Ratownicy ćwiczyli m.in. holowanie żaglówki metodą przy burcie, przy użyciu różnych jednostek pływających, udzielanie pomocy opuszczonej żaglówce dryfującej pod pełnymi żaglami oraz zabezpieczenie i holowanie unieruchomionej motorówki. Nie zabrakło również realistycznych scenariuszy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z przypadkiem człowieka za burtą, u którego ostatecznie rozpoznano objawy udaru, a także ewakuacją poszkodowanego ze złamaniem kończyny po wypadku podczas stawiania masztu. Co istotne, ratownicy nie znali wcześniej przygotowanych scenariuszy. Każda sytuacja wymagała samodzielnej oceny i podjęcia właściwych decyzji. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie współpracy służb i organizacji działających na wodzie oraz przede wszystkim podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Do historii kaliskiego samorządu ma szansę przejść fakt, że aż dwoje dzieci czynnego radnego miejskiego Mirosława Gabrysiaka z klubu prezydenta Kinastowskiego w pełni kluczowe role w spółkach ściśle związanych z miastem Kalisz.
5: Córka Katarzyna została dyrektorką w kaliskich wodociągach. Syn Przemysław został prezesem Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Tata Mirosław Gabrysiak, z zawodu lekarz, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kalisza i radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska. Czy jest czego gratulować, pozostawiamy do oceny słuchaczom. Więcej na ten temat w artykule Gabrysiakowie na naszej stronie internetowej. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Poważnie osłabiona do nowego sezonu przystąpi drużyna Rebut KPR Ostrowi Ostrów. Do grona rekonwalescentów, i to na dłuższy czas, dołączył Kamil Adamski. O problemach zdrowotnych w zespole opowiedział Radio Centrum Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy klubu.
6: Jesteśmy w trakcie rehabilitacji trzech bardzo ważnych zawodników, bo MVP ligi ostatnich dwóch sezonów Kamil Adamski, Miro Gawarzeliszwili i oczywiście Ksawery Gajek, podpora naszej obrony.
7: Co z Kamilem, bo on tam z tymi plecami cały czas ma problem?
6: Tak, wszyscy chłopacy są po zabiegach operacyjnych. Miro początek czerwca, Ksawery początek maja, natomiast świeża sprawa z Kamilem, bo po ostatnim meczu tak już go bolały plecy, że musiał się poddać też zabiegowi operacyjnemu, który miał na początku lipca.
2: Powiedział Radio Centrum Bartłomiej Tomczak. W przypadku Kamila Adamskiego trudno o wskazanie terminu powrotu do gry. Lekarze przewidują przerwę trwającą od 3 do 6 miesięcy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: To jedziemy raz jeszcze. Kierowcy też pewnie słyszeli syrenę. Przypominam, że to tylko ćwiczenia. Jeszcze tę syrenę dzisiaj usłyszymy, a w kwestiach związanych z tym, co na drogach, ten ruch jest nieco większy. Są takie miejsca, gdzie trochę postoicie. No i przypominam, że utrudnienia w postaci remontów to w Ostrowie Wielkopolskim. Ulica Wrocławska, tutaj jeszcze kilka miesięcy, a to odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Jeszcze drogowce na Leduchowskiego. Tutaj pracują to odcinek od krzyżówki z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Miejscami także zwężenie, ograniczenie prędkości, więc jedźcie ostrożnie. W Kaliszu z kolei remont od Stańczukowskiego. Tutaj się dzieje. To są kwestie związane z przebudową ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała, no i Złota na odcinku. Jednym jest także jednokierunkowa przebudowa na od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Ten odcinek właśnie z czasową zmianą organizacji ruchu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Jak to jest z ilością tych samochodów elektrycznych obecnie na rynku? No, zależy kto liczy, jak liczy. Średnio mówi się o niespełna 15%. Sporo by się wydawało, ale statystyki sprzedaży aut elektrycznych często są zawyżone, ponieważ producenci wliczają do niego hybrydy typu plug-in oraz pojazdy typu ERV, które nie są czystymi elektrykami. Średni udział samochodów w pełni elektrycznych na 66 światowych rynkach wynosi zatem 14% z małym haczykiem. Natomiast w Polsce za pierwszy kwartał tego roku to niespełna 6%.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No to wracamy do muzyki. 23 minuty do godziny.

0: serce.
1: Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
4: Kalendarz muzyczny.
5: No dobrze, no to jedziemy z tematem. 1980 rok, 21 lipca w Tworkowie, w województwie śląskim, urodziła się Anna Wyszkoni.
6: Wokalistka i frontmenka zespołu Łzy. To właśnie ten zespół Łzy przyniósł jej ogólnopolską popularność, ale zespół Łzy porzuciła w 2010 roku.
5: Wydała dwa albumy solowe, które doskonale znacie, Pan i Pani oraz Życie jest w porządku. Ale my mam dla was kawałek, który myślę doskonale kojarzy się z latem.
6: Tak, to chyba taki z utworów, od którego wszystko się zaczęło i jest jednym z najpopularniejszych, jeśli chodzi o zespół Łzy.
5: No dobrze, kochani, to możecie śpiewać, bo na pewno znacie tekst. Agnieszka już dawno. Było

0: Dźwięki syren wybrzmiewają dzisiaj. W Kaliszu mniej więcej słyszeliśmy je o 8:30, a chwilę temu też i w Ostrowie Wielkopolskim. Słuchaczom z Ostrowa również przypominamy, gdyby ktoś nie przeczytał alertu SMS, to są ćwiczenia. To są ćwiczenia, więc spokojnie, niczym się martwić absolutnie nie musimy, ale wracamy już teraz do kalendarza muzycznego. Kolejna ważna data przed nami.
1: Kalendarz muzyczny.
2: No właśnie, a kolejna ważna data to 1953 rok. W Filadelfii urodził się Eric Bazilian, amerykański wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, aranżer i producent.
0: No, przede wszystkim też założyciel zespołu The Hooters.
2: Grupa w latach 80. miała na koncie wiele przebojów, jak choćby All Your Zombies.
0: Czy Johnny B. albo 500 Miles.
2: Bazilian pisał też piosenki dla innych wykonawców, a w 1995 napisał wielki hit dla Joan Osborne, One of Us. Cudna piosenka swoją drogą.
0: No i ma na swoim koncie dwie solowe płyty. A my dzisiaj sięgamy po...
2: No właśnie, po The Hooters oczywiście i All Your Zombies też znacie, można śpiewać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości. Uzdrawianie, służby zdrowia w tych wiadomościach. Dzisiaj o tym na posiedzeniu rządu.
2: Szczegóły już o godzinie 9:00.
3: Reklama.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
7: Czy Twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor, Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 14 stopni. Ta odczuwalna znacznie niższa, bo nawet sięgająca tylko 9 stopni. Chłodno, trzeba przyznać, jak na tę porę roku, ale wzrośnie ta temperatura maksymalnie dzisiaj 19, w porywach 20 stopni. Towarzyszy nam wciąż umiarkowany wiatr z zachodu, przewaga chmur i możliwe lokalne przelotne opady.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
4: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niektórych aż bolą. Za chwilę o cenach paliw. Czy będzie drożej? Potem uzdrawianie służby zdrowia. Dziś o tym na posiedzeniu rządu. Będzie też kierowca, który postanowił zapewnić policjantom dobre wakacje. Marcin Krzemiński. Nie tylko bolesne dla portfela. Wizyty na stacjach paliw to coraz częściej okazja do wymiany poglądów gospodarczych i politycznych.
6: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
5: Tymczasem kolejne podwyżki są nieuniknione. To z powodu zaognienia się sytuacji wokół cieśniny Ormus i ataków między USA a Iranem. Prognoza na teraz to około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł paru groszy za olej napędowy, mówi analityk Jakub Boguski z ePetrol.pl.
7: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
5: Według analityków perspektywa 8 zł za litr paliwa wcale nie jest taka odległa, ale wszystko zależy od dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który zabił już co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. W południe zbiera się rząd. Ministrowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. To m.in. pokłosie ujawnienia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i wynagrodzeń niektórych lekarzy. Wydmuchał 3 promile 49-letni kierowca Toyoty zatrzymany przez policjantów w Tarczynie pod Warszawą. Bardzo zależało mu jednak, by uniknąć konsekwencji, mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
8: Stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnimy o całej sytuacji. No i z tym samym wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
5: No i teraz odpowie już nie tylko za kierowanie po pijanemu, ale i też za przestępstwo korupcyjne, za co grozi do 10 lat więzienia.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 3 przeszkody, tyle dzieli polskie kluby od piłkarskiego raju. Dziś rozpoczyna się dla nich walka o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy powalczą o to 2 polskie drużyny. Lech Poznań w ścieżce mistrzowskiej rozpoczyna eliminację od starcia z mistrzem Danii Orhus. To ciekawy zespół, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii i nie był to jakiś przypadek, bo Orhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze, mocno zapracowało na każdy punkt. Są pewne podobieństwa między naszymi zespołami, oni mają swoją filozofię gry i nie dopasowują jej do taktyki rywala. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Lech w Danii zagra o 19, a godzinę później walkę o awans rozpocznie Górnik Zabrze. Tu poprzeczka jest zawieszona wyżej, bo rywalem polskiej drużyny jest Fenerbahce. To oczywiste, że nie jesteśmy faworytami, mówi trener Michał Gaszparik.
10: Chcemy na pewno w defensywie dobrze bronić, ale chcemy mieć i aktywitę w tej ofensywie, być dobry w kontratakach. Zobaczymy, czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce. Ja jestem ciekaw, że jak to będzie wyglądał przez całych tych 90 minut, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj pograć.
9: Mecz w Stambule o 20. FIFA wszczęła postępowanie w sprawie bójki, do której doszło po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali 1-0. Prowodyrem był argentyński pomocnik Leandro Paredes, który starł się z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami, w tym z obrońcą Ericiem Garcią i pomocnikiem Gavim. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować się w turniejach kobiet. Nowe przepisy wchodzą w życie dziś. Kilka federacji sportowych, w tym World Athletics i World Boxing, wprowadziło podobne testy genetyczne w ostatnich latach. W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że tylko zawodniczki, których płeć została ustalona na podstawie jednorazowego testu, będą uprawnione do udziału w zawodach kobiet podczas igrzysk. Kajakarka górska Klaudia Zwonińska zajęła 16 miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City, próbie czasowej w krosie. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie bronić w USA dwóch tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 9. No właśnie, mundial się skończył, ale ja mam bardzo dobre wiadomości dla kibiców, bo ta uczta piłkarska będzie trwać. Ona się rozpocznie od nowa, lada chwila.
11: Nie wiem, czy nazwać to ucztą, bo ucztą
2: tak,
11: było mi
2: to dopiero będzie
11: świata.
2: Widowisko, to będzie widowisko.
11: Jakby to porównać do jakiegoś posiłku, to nadal nie mam pomysłu. Wiesz, tak.
2: Mówię oczywiście o starcie polskiej ekstraklasy, tak, która już lada chwila startuje. Gdzie tam Argentyna, gdzie tam Hiszpania,
11: Radomiak,
2: Anglia, Francja.
11: Wieczysta.
2: A dokładnie, Szczecin, Legia Warszawa, Lech Poznań w sobotę 25.00 z Krakowią. Ależ się będzie działo. No.
11: Fajnie. Fajnie. To niech pani pośpiewa już.
2: Szczemy w głośnikach. Pani tutaj się wcina, ale dobrze, niech już śpiewa. Oddajmy jej głos.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No, w tej chwili w Kaliszu wybrzmiały ponownie już dziś syreny. Pierwszy raz usłyszeliśmy je dzisiaj o godzinie 8.30, co miało być rozpoczęciem alarmu, a teraz przed momentem ten sygnał, który słyszeliśmy, to było już zakończenie alarmu.
2: Pamiętajcie, że mieszkańcy południowej Wielkopolski słyszą w ogóle całej Polski dźwięki systemów ostrzegania, alarmowania ludności o zagrożenie uderzeniami z powietrza, a to wszystko w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026, dlatego zachowajcie spokój, to tylko ćwiczenia.
1: Dokładnie, podkreślamy ten fakt, to są ćwiczenia, a teraz temat już zmieniamy.
0: Radio na wakacje. Radio
1: Skoro wszyscy bezpieczni, to możemy wybrać się na przykład do kina. Kina Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, bo tam głośny film. Ja czytam właśnie o tym filmie. Odyseja weszła do kin razem z drzwiami, tak niektórzy piszą. I zarobiła ponad ćwierć miliarda dolarów od premiery już, także
2: ale wiesz,
1: sporo.
2: Swoje robi reżyser przede wszystkim, Christopher Nolan, czyli reżyser takich filmów jak Oppenheimer czy głośny Interstellar, oba doskonałe. Czy do Odyseja doskonała, to trzeba sobie wyrobić opinię samemu. Nie czytajcie bez sensu, żeby tam się jeszcze na takich opiniach opierać.
1: Ale ty uważasz, że to będzie film, który w tym roku zarobi najwięcej? Bardzo możliwe.
2: Powiem ci, że tak, a tam jeszcze takie nazwiska jak Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, więc myślę, że jest na kim oko zawiesić.
1: Okej. No i można zrobić to na przykład w kinie Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dzisiaj Odyseja o godzinie 19.
2: Właśnie. I tak o 19 będzie do końca tego miesiąca, więc wpadajcie.
0: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.

0: Wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Niektórzy żartują, że to, co tak wyje w mieście w tej chwili, to Argentyńczycy po przegranym mundialu.
2: Nie, wszystko
1: spokojnie.
2: To
1: ćwiczenia.
2: To tylko ćwiczenia.
1: No właśnie, ale coś innego będzie można usłyszeć w Kaliszu niebawem. Muzykę organową.
2: O właśnie, i to będzie bardzo przyjemny czas. Koncert garnizonowy to kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która właśnie w Kaliszu.
1: O szczegółach dowiecie się niebawem z kolejnej porcji informacji, czyli o 9:30. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: 9:30 na zegarach, teraz już Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zakaz wejścia do lasu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o muzyce organowej, która zabrzmi w Kaliszu, a w sporcie basket Ostrowia z licencją.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od początku lipca obowiązuje zakaz wstępu do części lasu na Nowej Krępie w Ostrowie Wielkopolskim. Powód to trwająca wycinka i zrywka drewna. Jedne z najbardziej niebezpiecznych prac prowadzonych w lesie. Na miejscu ustawiono tablice ostrzegawcze, a wejścia do lasu są oznaczone.
4: Chodzi o okolice stacji uzdatniania wody Wodka, jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc spacerowych w okolicy. Leśnicy apelują, by przez wakacje omijać ten teren. Zgodnie z obowiązującymi zasadami strefa zagrożenia wokół ścinanego drzewa może sięgać nawet 30-50 metrów. Jeśli zobaczymy taśmy ostrzegawcze, tablice z informacją o wycince albo usłyszymy pracujące pilarki i ciężki sprzęt, należy natychmiast opuścić teren. Operatorzy maszyn i pilarze mogą nie zauważyć osób postronnych, a dodatkowe zagrożenie stwarzają transportowane kłody oraz gałęzie zawieszone na drzewach, które mogą spaść bez ostrzeżenia. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kaliszu. W tę niedzielę, 26 lipca, w kościele garnizonowym wystąpią sopranistka Dorota Całek oraz organista Jarosław Wróblewski.
5: Są to wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i wystąpią dla Państwa z utworami najwybitniejszych kompozytorów polskich, m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Mariana Sawy i Stanisława Moniuszki.
2: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Niedzielny koncert rozpocznie się o godzinie 18:00, wstęp wolny. Festiwal jest dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nasze Kaliskie, a partnerem medialnym Radio Centrum. Na boisku wywalczyły awans, a teraz klub pochwalił się otrzymaniem od Polskiego Związku Koszykówki licencji okresowej uprawniającej do udziału w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet w sezonie 2026-27. Powoli także trwa budowa składu Basket Ostrowi na nowe rozgrywki.
6: Licencja uprawniająca do udziału w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet w sezonie 2026-27 to ważna informacja zarówno dla koszykarek, jak i sponsorów, tych obecnych klubu żeńskiej koszykówki, jak i przyszłych, bo przecież Basket Ostrowia wciąż jest w trakcie budowania budżetu na nowe rozgrywki, który musi być znacznie wyższy niż w realiach drugoligowych. To ważny krok w przygotowaniach do nowego sezonu i potwierdzenie, że nasz klub spełnił wszystkie wymagania formalne niezbędne do rywalizacji na pierwszoligowych parkietach, czytamy w komunikacie klubu. Wiadomo, że w drużynie na nowy sezon pozostaje liderka Agata Kasprzycka. Biało-czerwone barwy reprezentować będzie także Martyna Cebulska, rozgrywająca z doświadczeniem ekstraklasowym. W zespole zostają także młode zawodniczki Oliwia Lisiak i Aleksandra Wasielak. Drużynę poprowadzi ten, który wywalczył z nią awans do pierwszej ligi, czyli Mateusz Dworczyk. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10:00.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj Gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

0: 14 minut zostaje do godziny 10. Mundial zakończony, ale to jest czas, kiedy to wszystko trzeba podsumować, policzyć. Zebrać, policzyć, przeliczyć.
1: Tak, tak. To ja mogę od pierwszego?
0: Faktury zapłacić za to wszystko,
1: wydarzyło. To mnie nie stać. Ale za to jest ktoś, kto pobił rekord. Nie chodzi to o ilość bramek i w ogóle o takie inne tematy, ale o wzrost piłkarza, który w turnieju pobił rekord jako najwyższy piłkarz w historii Mundialu. I ten należy do pana z Austrii, Florian Wiegel. 205 centymetrów.
0: Ale on już taki przyjechał, że tak powiem, czy on urósł w trakcie?
1: Może od komplementów, no nie wiem. W każdym razie najwyższy i w kwestiach...
0: Urósł w oczach.
1: Urósł w oczach, a rośnie cały czas Brazylia. 5 tytułów, 76 wygranych, rekordowa liczba zwycięstw w finałach Mistrzostw Świata, też Brazylia, ale ty pewnie chcesz policzyć kasę.
0: Ja też mogę policzyć kasę, ale za chwilę, bo jeszcze tak a propos liczenia, to wyszło mi, że Shakira była na mundialach częściej niż reprezentacja Włoch na przykład.
1: I Polski.
0: Polska nie ma straty ani jednego gola w tym mundialu, także jest dobrze.
1: Tak, to jest dobre.
0: Jeśli chodzi o kasę, tak, bo już wspominałaś, no to jest duża kasa, naprawdę. 15 miliardów dolarów. 15 miliardów dolarów. To są tak abstrakcyjne sumy, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Nawet jeśli ktoś jest bardzo, bardzo bogaty.
1: Czyli bardzo się skupiam,
0: To trudno będzie mu sobie takie sumy wyobrazić. Tyle FIFA zarobiła. Przewidywała, że zarobi 11 miliardów dolarów, a zarobiła dużo, dużo więcej.
1: Czyli wyszli na plus.
0: Tak, no i ponad dwa razy tyle, ile FIFA zrobiła przed 4 laty w Katarze, czyli opłaciło się organizowanie tak dużego i tak długiego również mundialu.
1: No właśnie. No jedni mówią, że piłka łączy, niektórzy dorzucają, że FIFA dzieli. No dzieli na pewno kasę, pytanie ile dla siebie. No dobrze,
0: jest
1: to
0: coś,
1: zostawmy.
0: Co jest w tym wszystkim bezcenne.
1: Co jest bezcenne?
0: Zdjęcie z Donaldem Trumpem i uścisk ręki.
1: Zwłaszcza to Hiszpanie, z którego usunęli
0: Donalda. W momencie triumfowania, tak.

0: głośniej niech usłyszą więcej nas, to na przykład sąsiad podczas remontu może tak,
1: tak głośniej do fachowców. Sąsiedzi, ja bardzo przepraszam, robię remont, no cóż.
0: No właśnie, hałaśliwie. Co Polacy mogą robić na urlopie, prawda? Albo jechać na ten urlop, albo robić remont, to są dwie opcje dosłownie, a okazuje się, że najwięcej ten remont robimy samodzielnie.
1: No jak się okazuje, zdolni jesteśmy. No to będzie temat z wiadomości już o godzinie 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
6: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
7: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
8: Join us.
7: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
9: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili mamy w okolicach 15 stopni. Temperatura odczuwalna znacznie niższa, a maksymalnie dzisiaj na słupkach rtęci do 19 stopni. Do tego umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu. Ciśnienie maksymalnie dzisiaj do 1019 hektopaskali i cały czas przewaga chmur. Możliwe przelotne lokalne opady.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W całym kraju mogą dziś zawieć syreny. Powiemy, na co warto zwrócić uwagę. Potem remonty domów i mieszkań. Większość robi je samodzielnie. Będzie też o wielkiej piłkarskiej fecie w Madrycie. Marcin Krzamiński. Do godziny 19 w całej Polsce mogą zawieć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja: dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
5: W tych godzinach między 7 a 19 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
4: Ważne, by odróżnić 2 sygnały.
5: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
4: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Na wysokim tonie jeden jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest. Będą sukcesywnie wyciągane. Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Wynika z badań przeprowadzonych przez portal nieruchomości online.pl, mówi badaczka zachowań konsumenckich Anna Zachara-Widła.
6: To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Nie oznacza to jednak, że masowo rezygnujemy z fachowców. Częściej próbujemy po prostu racjonalizować zakres zlecanych prac. Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie.
4: Połowa badanych przyznała, że na ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Był przejazd otwartym autobusem przez stolicę, a potem wspólne świętowanie. Michał Waszkiewicz.
7: To była intensywna doba dla mistrzów świata. Zwycięski finał w Nowym Jorku, powrót do kraju, wizyta u króla Filipa VI, potem przejazd przez stolicę i wspólne świętowanie z kibicami na placu Cibeles w Madrycie. W sumie swoich bohaterów powitały niemal 2 miliony kibiców. Podczas wspólnych śpiewów przemówił do nich m.in. trener Luis de la Fuente. Nie zapominajcie o jednym, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. A wybrany najlepszym piłkarzem mundialu Rodri poprosił kibiców, by szczególnie docenić jednego z zawodników.
4: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 4 minuty po godzinie 10.
8: Sportowo-sportowo również o polskich sportowcach. I to nie piłkarzach absolutnie, bo tej piłki mamy już chyba przesyt czasami.
2: To też piłka, tylko troszkę inna piłka,
8: ale
2: siatkówka,
8: tutaj
2: tak?
8: Łapki wchodzą w grę. Mhm. O, proszę bardzo, łapki w górę, bo to dobra wiadomość. Polscy siatkarze w fenomenalnym stylu pokonali Stany Zjednoczone w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów Chicago. Nie dali szans tym, którzy wcześniej zwyciężali, bardzo proszę, i oberwali medalistów.
2: Myślę, że jeśli chodzi o siatkówkę, no to też amerykańscy kibice przynajmniej znają zasady, nie?
8: W przeciwieństwie do
2: futbolu. Różnie to bywało.
8: Niech będzie. Ale wiemy, że 30 lipca nasi także zagrają kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Ukrainą w ćwierćfinale.
2: 5 minut po godzinie 10. My oczywiście trzymamy kciuki.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.

0: Naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Próbujemy od rana rozwikłać pewną tajemnicę, pewną zagadkę związaną
2: aż
1: zarówno z... Tak, bo to łączy się tutaj temat polskiej muzyki, a jednocześnie mundialu i finału. No bo Gavi na jednym ze zdjęć, na swojej relacji na Instagramie udostępnił zdjęcie już po wyjściu z samolotu, bo z samolotem w tle, z Gavim u boku między innymi, no ale nas interesuje i zastanawia najbardziej, co robi ta piosenka, która leci w tle tam.
2: Tak, tam jest z kolegami, z dziewczyną. W relacji pokazał nagranie, na którym widać, jak jego koledzy świętują i śpiewają, tańczą w busie. Tam oczywiście wybrzmiewa
1: to te wcześniejsze
2: hiszpańska
1: relacje.
2: Muzyka. Tak jest. I nagle wskakuje nam, bardzo proszę, muzyczne tło relacji w głowie, czyli piosenka polskiej piosenkarki Anny Dąbrowskiej. I my kombinujemy, co to
1: dlaczego
2: zrobić.
1: Dlaczego Anna Dąbrowska?
2: I
1: to nie jest też
2: kawałek,
1: jakaś
2: wiesz,
1: czołowa polska wokalistka znana na całym świecie. Raczej nie. W Hiszpanii też raczej nie. Dlaczego Gavi akurat do jej piosenki udostępnił taką relację. Zastanawiamy się, może coś tam w tym tekście
2: takiego
1: było. Tam
2: jest nigdy mi się nie znudzisz, jesteś wszystkim, czego chcę. Może o tym pucharze, słuchaj.
1: Może wpisał po hiszpańsku, coś przetłumaczyło i wskoczyła Ania Dąbrowska. Tego nie wiemy.
2: Trzeba się pilnować, jak się
1: jeszcze
2: wrzuca.
1: Mam jedną teorię.
2: Jaką?
1: No bo przecież on tam z Robertem Lewandowskim, może Lewy mu pokazał kiedyś tę piosenkę.
2: A może mu powiedział, że ona jest o czymś innym, o jakimś, wiesz, sportowych osiągnięciach.
1: Podejrzewam, że to jest zagadka, której nigdy nie rozwikłamy i nie będziemy wiedzieć.
2: A może on jest takim fanem Ani, słuchaj.
1: Ani Dąbrowskiej akurat tam... z Polski. No, podejrzewam, że nawet jeśli po latach gdzieś tam któryś dziennikarz zapyta Gaviego, skąd ta piosenka, jakiś polski dziennikarz, to nie on już nie będzie pamiętał przy tych emocjach związanych z mundialowym i z finałem. Zagadka, ale no cóż, posłuchajmy sami. To jest ta piosenka, o niej mowa. Ona towarzyszy relacji hiszpańskiego piłkarza.
2: Może was coś oświeci i
1: może,
2: wy będziecie
1: wiedzieć.
2: Dajcie
1: dlaczego.
2: Znać.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: GAK Grupa Lis zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa Lis. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Inwestycje, między innymi w gminie Koźminek. Jakie to inwestycje? Będzie można się dowiedzieć niebawem.
7: No właśnie, ale powiemy także o jednych z najpopularniejszych imienin Anny, a szczegóły już o 10.30.

0: 10:30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Woda zdatna do picia, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o imieninach Anny i kolejnej inwestycji w gminie Koźminek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od tragedii w Sobótce w powiecie ostrowskim. W poniedziałkowe przedpołudnie ostrowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zgonie jednego z mieszkańców.
3: Jak wynika z ustaleń policjantów będących na miejscu, ciało 70-latka zostało odnalezione przez jego znajomego, z którym był umówiony. Mężczyzna znajdował się przed swoim samochodem na terenie własnej posesji. Na miejscu policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Mundurowi wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Woda w powiecie ostrowskim zdatna do picia. Państwowy inspektor sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim poinformował o tym w poniedziałek 20 lipca po przeprowadzeniu kolejnych badań. Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Lewków, Gręblów, Stary Staw, Franklinów, Baby, Kołontajew, Bagatela, Konkolewo, Czekanów, Lewkowiec, Michałków i Karski.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W piątek, 24 lipca w Pleszewie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie imieniny Anny z druhną Marią, organizowane z okazji imienin Anny, właścicielki miasta Pleszewa w pierwszej połowie XVI wieku.
4: Wydarzenie już czwarte z kolei odbywa się z inicjatywy Klubu Kobiet Ławka nr 4, w tym roku we współpracy z pleszewskimi harcerzami za sprawą głównej bohaterki dnia, druhny Marii Złociańskich-Radomskiej, założycielki żeńskiej drużyny skautowej w Pleszewie. O godzinie 17 na Placu Powstańców Wielkopolskich odbędzie się uroczyste nadanie imienia ławce Marii Złociańskich-Radomskiej, po czym historyczny spacer po miejscach związanych z bohaterką dnia poprowadzi po Pleszewie regionalnie listka Agnieszka Słupianek-Winkowska. Zakończy się on w Ogródku Jordanowskim, gdzie już o 17:00 harcerze rozłożą swoje obozowisko z namiotami, grą terenową, warsztatami m.in. wiązania słupów, samarytanki oraz prawdziwym harcerskim ogniskiem. O 19:30 koncert zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami i harcerskie śpiewanie w rytmie rocka. O 21:15 wystąpi grupa Red Scalp. W domu parafialnym będzie można zwiedzać wystawę o historii pleszewskiego skautingu, skorzystać z propozycji gastronomicznych kawiarenki Marysieńka. Imieniny Anny są współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Na to zadanie wykonawca ma 2 miesiące. W Smułkach powstanie nowa droga wewnętrzna. W ramach inwestycji zostanie położone ponad 1000 metrów asfaltu, wytyczone zostanie pobocze i pojawi się nowe oznakowanie. Na to zadanie gmina Koźminek przeznaczyła ponad 780 tysięcy złotych, w tym ponad 150 tysięcy to dofinansowanie ze środków województwa wielkopolskiego. Umowę na wykonanie prac podpisano w lipcu. Wykonawca czas na wykonanie zadania ma do 25 września tego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Summer Wine. O czym jest ta piosenka? Każdy dobrze wie, nam powiedzieć nie wolno. Tak, o wakacjach.
1: O dobrym klimacie, trochę pobuja.
0: No, dokładnie, tak. Dobrze, wakacje trwają, ale my trwać wiecznie nie będziemy, bo...
1: Damian, bo co za w ogóle?
0: Nie, jak mi chodziło nie? tylko o nasz dyżur, o naszą zmianę dzisiaj
1: w
0: radiu.
1: Precyzuj.
0: Tak, to czasem można się pomylić, prawda?
1: Nie,
0: nic strasznego. Po prostu Tomek Michalek nas zastąpi teraz po godzinie 11. Więc my za dzisiaj dziękujemy.
1: Trzymajcie się ciepło.
0: Nic nie może przecież wiecznie trwać, jak w piosence. Ale my mamy inną, ale też polską piosenkę. O ten tu ja. Coś z nowości od zespołu Zakopower.
1: Że już teraz mówisz?
0: Tak,
1: no
0: jest.
1: Dobra, to nie grają.

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Pogoda na dziś.
8: Za oknami trochę słońca, trochę chmur, choć tych drugich zdecydowanie więcej. No i możliwe dzisiaj są przelotne, słabe opady deszczu. Parasol warto mieć pod ręką. Nie jest to wymarzona temperatura wakacyjna. 18 stopni teraz mamy na termometrze w Kaliszu, a dziś maksymalnie do 20. Uczucie chłodu może trochę potęgować wiatr z zachodu do 40 km na godzinę.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Właśnie minęła
8: 11.
9: Radio Centrum.
10: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
11: Ćwiczenia alarmowe w Polsce, syreny mogą zawyć nawet kilkukrotnie. Atak nożownika pod tateńskim Akropolem, są ranni. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Marcin Krzemiński. W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawyć w każdej miejscowości w kraju, nawet kilkukrotnie. Syreny emitują dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy, modulowany, to początek alarmu, a potem 3-minutowy ciągły, to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować, za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
12: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy tych sygnałów. Wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
11: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie osoby ranne w ataku nożownika w pobliżu ateńskiego Akropolu. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważniej ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnika zatrzymano, policja nie informuje, kim jest, ale jedynie, że prawdopodobnie cierpi na problemy psychiczne. Mateusz Morawiecki apeluje o jedność środowisk prawicowych. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskanie zaufania Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
13: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
11: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Uwaga, gwałtowne burze możliwe dziś w północno-wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia będą do późnego popołudnia obowiązywać w większości województwa warmińsko-mazurskiego oraz na północy podlaskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
14: Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii i nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahçem.
11: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Prawie 4 minuty już po 11, no to wracamy do grania na lato i na wakacje. Choć pogoda za oknami mało wakacyjna, to muzyka w radiu na pewno to zmieni. Ace of Base, Beautiful Life, Pectus Barcelona, Sam Fender, Olivia Dean w duecie. To na początek naszego spotkania. Tomek Michalak, cześć, witajcie, zapraszam do godziny 17.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: I gra muzyka.
5: Chihuahua.

0: Zarówno Sam Fender, jak i Olivia Dean mają już na koncie przynajmniej kilka przebojów. Cieszyli nas swoją muzyką, no i postanowili spotkać się w studiu w duecie. I wyszło im to na dobre. I nam również, bo mamy taki numer na lato i na wakacje. Kojący Sam Fender, Olivia Dean, Rein Me In. To jest szóste miejsce ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Na szczycie męskie granie orkiestra, na drugim Teddy Swims, na trzecim Dawid Podsiadło, a wy możecie wspierać swoich ulubionych artystów. Głosujcie na rc.fm w zakładce Lista Przebojów.
1: Top 30. Gra muzyka.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
1: Radio na wakacje.

0: To Krzysztof Krawczyk i jego kultowa piosenka Rysunek na szkle. 26 minut mamy po godzinie 11, a ja przypomnę, że w całym kraju trwają ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Najważniejszy element tych ćwiczeń dla mieszkańców to załączane zarówno dziś, jak i jutro co jakiś czas syreny alarmowe, tak jak teraz na przykład na terenie Kalisza i prawdopodobnie na terenie większości miast południowej Wielkopolski nadawany jest ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty, który informuje o odwołaniu alarmu, który pojawił się o poranku. Oczywiście są to tylko i wyłącznie ćwiczenia, które mają na celu m.in. przetestowanie tego, czy wszystkie systemy działają dobrze. I proszę pamiętać, że takie ćwiczenia odbywają się dziś i jutro. Od 7 do 19 możecie spodziewać się takich alarmów. Wszystko jest dobrze, nic złego się nie dzieje, więc będziemy o tym co jakiś czas na pewno jeszcze przypominać.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 11:30, wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paczki żywnościowe dla potrzebujących także w Kaliszu, w tym serwisie również o spotkaniu w plenerowym kinie z Tomaszem Raczkiem i rodzinnych połączeniach w kaliskich spółkach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To konkretna pomoc dla osób, którym coraz trudniej domknąć domowy budżet. W Kaliszu trwa wydawanie paczek żywnościowych w ramach unijnego programu wsparcia. Żeby je otrzymać, trzeba spełnić konkretne kryterium.
4: Warunek jest przede wszystkim jeden – odpowiednio niski dochód. Program obejmuje osoby samotne, których miesięczne dochody nie przekraczają 2676 zł i 50 groszy oraz rodziny, gdzie dochód na osobę nie jest wyższy niż 2180 zł i 95 groszy. W większości przypadków potrzebne jest skierowanie wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby w kryzysie bezdomności mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację prowadzącą program Caritas Polska, Caritas Diecezji Kaliskiej lub Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu, które jest dystrybutorem żywności. Pomoc nie ogranicza się do jednej paczki. W całym okresie realizacji programu każda osoba otrzyma 91 produktów spożywczych. To m.in. mleko, sery, mąka, makaron, olej, cukier oraz konserwy mięsne i rybne. Każde wydanie obejmuje minimum 3 różne produkty, informuje organizacja. Oprócz tego potrzebujący może otrzymać gotowe, ciepłe posiłki i wziąć udział w tzw. działaniach towarzyszących, które mają na celu wsparcie i włączenie społeczne podopiecznych organizacji. Wydawanie żywności w ramach programu trwa do września. Akcja ma zapewnić podstawowe wsparcie żywnościowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wszystko odbywa się bezpłatnie, a w Kaliszu koordynacją wydawania żywności zajmuje się Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, z którym mogą kontaktować się potrzebujący pomocy mieszkańcy regionu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Plenerowe kino letnie w Doborowym Towarzystwie. Już 25 lipca w Pałacu Myśliwskim w Antoninie odbędzie się tegoroczna odsłona plenerowego kina letniego. Wydarzenia, które połączy muzykę, sztukę, rozmowę o kinie i film pod rozgwieżdżonym niebem.
5: Zaczynamy otwarciem wystawy Stany przejściowe Krzysztofa Łopczowskiego. Następnie o 19:30 odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego Savia and Aide Quartet. Następnie będzie długo wyczekiwana rozmowa z Tomaszem Raczkiem, krytykiem filmowym znanym, na którego przyjeżdżają prawdziwe tłumy. Tomasz Raczek wprowadzi nas w magię filmu i wyemitujemy film Con Amore. Jest to polski film z 1976 roku. W reżyserii Jana Batorego.
2: Powiedziała Radio Centrum Bożena Chęczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Start sobotniego wydarzenia o godzinie 18:30. Wstęp 10 zł. W przypadku deszczu wydarzenia odbędą się w pałacu. Projekt jest dofinansowany ze środków w samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami, cykl imprez. Partnerami jest burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Do historii kaliskiego samorządu ma szansę przejść fakt, że aż dwoje dzieci czynnego radnego miejskiego Mirosława Gabrysiaka z klubu prezydenta Kinastowskiego pełni kluczowe role w spółkach ściśle związanych z miastem Kalisz.
6: Córka Katarzyna została dyrektorką w kaliskich wodociągach. Syn Przemysław został prezesem Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka ZOO. Tata Mirosław Gabrysiak, z zawodu lekarz, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kalisza i radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska. Czy jest czego gratulować, pozostawiamy do oceny słuchaczom. Więcej na ten temat w artykule Gabrysiakowie na naszej stronie internetowej. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Cyryl, a wokalnie tam coś jeszcze z Suzy Quattro pewnie. Za 18 minut 12 zaglądam teraz do najnowszych informacji dotyczących tego, czy można się kąpać w jeziorach południowej Wielkopolski. I mam same dobre wiadomości, bo spośród 6 zgłoszonych kąpielisk, przypomnę to, Gołuchów, okolice Raszkowa, Ostrów Wielkopolski, Brzeziny, Antonin oraz Ostrzeszów, we wszystkich można się kąpać. Takie są najnowsze wyniki badań wody sanepidu. Problem jest tylko z pogodą, bo ta niekoniecznie zachęca i woda może być, że tak powiem, taka rzeźka, delikatnie mówiąc, albo podmorsów już prawie że. To ma się zmienić pod koniec tygodnia, weekend słoneczny i ciepły i wtedy będzie szansa na to, żeby z tych kąpielisk realnie w regionie skorzystać.
1: Radio na wakacje. Radio
2: Centrum 106.4 FM. Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
4: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum i gra gitara.
1: Klasyka gatunku o tej porze. Sięgamy po gitarę i panowie z AC/DC. Szarpią ostro za struny. You shook me all night long, muzycznie w Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj w południowej Wielkopolsce więcej chmur niż słońca, na przejaśnienia możemy liczyć dopiero po południu. Natomiast w nocy niebo bezchmurne, co może sprzyjać miłośnikom patrzenia w gwiazdy. Dziś w regionie słabe, przelotne i zanikające opady deszczu. Temperatura odczuwalna w najcieplejszym momencie dnia. 17 stopni w Turku, 18 w Pleszewie, do 19 stopni w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 12.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: NFZ dostanie grafiki czasu pracy lekarzy. Rolnicy apelują o długofalowe wsparcie w walce z suszą. Niemiecka kolej chce zakazać picia alkoholu na dworcach kolejowych. Miriam Lipińska. Rząd zajmie się dziś zmianami w kontrolowaniu czasu pracy lekarzy. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średniotygodniowe grafiki lekarzy, nie sprawdzał, ile godzin dziennie faktycznie pracują. To ma się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów. Zmiany wymuszą na szpitalach przekazywanie rzeczywistych danych o czasie pracy personelu, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
5: Będziemy się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
4: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienie o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. W sklepach i na bazarkach będzie drożej. Uprawy mocno ucierpiały z powodu upałów i suszy. Straty w uprawach fasoli to nawet 90%. Podobnie jest z częścią owoców, które ugotowały się na krzakach. Rolnik z gminy Tarnogród, Bartłomiej Świtała, mówi krótko, muszą znaleźć się pieniądze na systemy nawadniania dla gospodarstw rolnych, bo dłużej takich susz nie przetrwamy.
6: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tu to będzie się pogłębiał.
4: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że zawalczy o unijne środki na nawodnienie. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. To po głośnym ataku byłego już pracownika bielskiego MZK na dwie nastoletnie Ukrainki. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gróźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
7: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych, będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
4: Sprawą gruźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Będzie zakaz picia alkoholu na dworcach kolejowych w całych Niemczech. Nowe przepisy wejdą w życie od połowy października. Deutsche Bahn liczy, że poprawią bezpieczeństwo. I na koniec wracamy do kraju. 16 stopni na termometrach, chmury, wiatr i deszcz. Tak jest dzisiaj na wybrzeżu. To zdecydowanie nie jest wymarzona pogoda na lipcowe wakacje. A co dopiero, jeśli spędza się je pod namiotem, tak jak to robią harcerze.
8: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śpiworkowy, a czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
9: Wcale się nie nudzimy. Mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
10: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
4: Mówiły zuchy z ZHP w ich bazie w Czernicy w Borach Tucholskich. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia.
1: Kursy walut.
11: Zaglądamy jeszcze do kantorów. Prawie 4 po 12 euro ze średnim kursem 4,32 zł. Dolar amerykański 3,79, frank szwajcarski 4,68 i funt brytyjski 5,09 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
2: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
2: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
1: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Syreny zawyją również na południu Wielkopolski. W tym serwisie również o tym, jak szkolą się ratownicy wodni z regionu, a w sporcie Adamski chwilowo poza grą.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą dziś usłyszeć dźwięki systemów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. W trakcie trwania ćwiczenia nastąpi rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych emitujących sygnały akustyczne. W ćwiczeniach wezmą udział kluczowe instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Miasto Kalisz sprzedaje dwie działki usytuowane nad Bałtykiem. Właśnie ogłoszono przetarg na nieruchomości znajdujące się w Rusinowie. Jedna z nich ma 2,5 hektara i jej cena wyjściowa to prawie 13 milionów złotych, a druga niespełna dwuhektarowa wyceniona jest na prawie 9 milionów złotych. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kalisza 23 września o godzinie 10.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ratownicy ćwiczyli na zalewie Szałę w gminie Opatówek. W weekend odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia ratownicze zorganizowane przez Ochotnicze Ratownictwo Wodne Fala, Fundację Akademia Zdrowia oraz Szkołę Żeglarstwa Morka.
2: Było to pierwsze z cyklu zaplanowanych szkoleń i ćwiczeń, które będą regularnie odbywać się na wyremontowanej przez Fundację Akademia Zdrowia przystani w Szałę. W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy ORW Fala oraz druhowie z OSP Kalisz Piwonice. Ogromnym wsparciem organizacyjnym okazali się również harcerze z harcerskiego klubu żeglarskiego Odkrywca. To właśnie oni wcielali się w rolę poszkodowanych podczas realistycznych scenariuszy ratowniczych. Program szkolenia obejmował zarówno zagadnienia techniczne, jak i medyczne. Ratownicy ćwiczyli m.in. holowanie żaglówki metodą przy burcie, przy użyciu różnych jednostek pływających, udzielanie pomocy opuszczonej żaglówce dryfującej pod pełnymi żaglami oraz zabezpieczenie i holowanie unieruchomionej motorówki. Nie zabrakło również realistycznych scenariuszy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z przypadkiem człowieka za burtą, u którego ostatecznie rozpoznano objawy udaru, a także ewakuacją poszkodowanego ze złamaniem kończyny po wypadku podczas stawiania masztu. Co istotne, ratownicy nie znali wcześniej przygotowanych scenariuszy. Każda sytuacja wymagała samodzielnej oceny i podjęcia właściwych decyzji. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie współpracy służb i organizacji działających na wodzie oraz przede wszystkim podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów.
1: Poważnie osłabiona do nowego sezonu przystąpi drużyna Rebut KPR Ostrowi Ostrów. Do grona rekonwalescentów i to na dłuższy czas dołączył Kamil Adamski. O problemach zdrowotnych w zespole opowiedział Radiu Centrum Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy klubu.
3: Jesteśmy w trakcie rehabilitacji trzech bardzo ważnych zawodników, bo MVP ligi ostatnich dwóch sezonów Kamil Adamski, Miro Gawarzeliszwili i oczywiście Ksawery Gajek, podpora naszej obrony.
4: Co z Kamilem, bo on tam z tymi plecami cały czas ma problem?
3: Tak. Wszyscy chłopacy są po zabiegach operacyjnych. Miro początek czerwca, Ksawery początek maja. Natomiast świeża sprawa z Kamilem, bo po ostatnim meczu tak już go bolały plecy, że musiał się poddać też zabiegowi operacyjnemu, który miał na początku lipca.
1: Powiedział Radio Centrum Bartłomiej Tomczak. W przypadku Kamila Adamskiego trudno o wskazanie terminu powrotu do gry. Lekarze przewidują przerwę trwającą od 3 do 6 miesięcy.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To jej muzyczny pamiętnik, to Doda. Może teraz mam już z kim. Pięknie nam zagrała w ostatnich miesiącach i odkryła jakieś takie swoje drugie ja, mam wrażenie. To muzyka, jaką lubisz na lato i na wakacje w Radiu Centrum. W tej godzinie przed 13 jeszcze będzie Keira i Leona Lewis, więc dużo dobrej muzyki dla was. Wtorek, 21 dzień lipca, to jest także czas imienin. Świętuje dzisiaj Andrzej, Daniel, Ignacy, Jan, Julia oraz Paulina. Wszystkiego dobrego dla was. Muzycznych niespodzianek od Radia Centrum na pewno nie zabraknie. Słuchajcie bardzo uważnie.
1: Radio na wakacje. Reklama.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 800.

0: Dzięki i odbierz bon na paliwo.
1: Promocja trwa do 31 sierpnia.
0: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
1: Armatura24.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
6: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna do 19 stopni. Wieczorem i w nocy niebo bezchmurne, noc bardzo zimna jak na lipiec. Nad ranem termometry przy gruncie pokażą 8-9 stopni Celsjusza. No niezły mamy ten lipcopad.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
4: 13.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich Starlinków. Psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu czekają na nowe domy. Miriam Lipińska. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
6: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce, my również w naszym województwie realizujemy. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy, to jest odwołanie alarmu.
5: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, a także śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
5: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, mówi w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje, że PiS może być różnorodny.
8: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
5: Jutro mija termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji, w tym ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na swoją szansę. 2 tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie mają opiekę weterynarza i spokój po trudnych przejściach, ale schronisko nie zastąpi prawdziwego domu. Dlatego ważne, by zgłaszali się chętni, by adoptować psy. Właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk, zapewnia, że schronisko pomoże nowym właścicielom.
9: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże. Także zachęcam serdecznie.
5: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Apeluje też o przemyślane adopcje.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Prawie 4 minuty już po godzinie 13. Wracamy do muzyki po wiadomościach. Ania Wyszkoni, wideo, a w kolejce też nowe granie od YouTube, Street of Dreams dla Was.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Deszczowo teraz za oknami w Kaliszu, 18 minut po godzinie 13. Przeglądałem te wszystkie internety w poszukiwaniu dobrej prognozy i nie znalazłem, więc pomyślałem, że poproszę o dobrą prognozę na lato naszego człowieka od zadań specjalnych, Macieja, który jest dobrze poinformowanym człowiekiem. Witaj.
1: Witam, cześć.
0: No właśnie, w tematach pogodowych były upały, teraz mamy jesień w środku lata. Co z tymi wakacjami, powiedz?
1: Nadchodzą i to takimi zdecydowanymi wielkimi krokami. Jeżeli masz chwilę cierpliwości do tego, co jest za oknem, to odczekaj wtorek, środę, czwartek, piątek, a sobota i niedziela. No,
0: okay.
1: To już będzie super. 25 do 28 stopni w naszym regionie, dużo słońca, więc no, całkiem fajnie zapowiada się ten weekend. Będzie można go spokojnie spędzić na świeżym powietrzu.
0: To jeszcze powiedz, kogo mam rozliczać, jak się nie sprawdzi? Do ciebie przyjdę, czy do speców od pogody?
1: To może jeszcze, żeby tak dołożyć, jeżeli masz na to ochotę, to zajrzałem do prognoz długoterminowych. No i sierpień ma nas bardzo pozytywnie zaskoczyć. W pierwszych dniach sierpnia w Kaliszu, Ostrowie, no 35 stopni.
0: Dobrze,
1: to tak całkiem realne.
0: Już polubiłem te nasze prognozy. Okej, możesz przychodzić zdecydowanie częściej, jak to będą takie wiadomości. Dzięki, no i trzymamy kciuki za pogodę i za to, żeby się sprawdziło.
1: Dokładnie tak.
2: Radio na wakacje.
3: Reklama. Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje. Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość. 7 dni w tygodniu. W godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: GAK Grupa Lis zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa Lis. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Reklama.
2: I gra muzyka.

0: Wiadomości lokalne.
1: Zakaz wejścia do lasu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o muzyce organowej, która zabrzmi w Kaliszu, a w sporcie basket Ostrowia z licencją.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Od początku lipca obowiązuje zakaz wstępu do części lasu na Nowej Krępie w Ostrowie Wielkopolskim. Powód to trwająca wycinka i zrywka drewna, jedno z najbardziej niebezpiecznych prac prowadzonych w lesie. Na miejscu ustawiono tablice ostrzegawcze, a wejścia do lasu są oznaczone.
3: Chodzi o okolice stacji uzdatniania wody Wodka, jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc spacerowych w okolicy. Leśnicy apelują, by przez wakacje omijać ten teren. Zgodnie z obowiązującymi zasadami strefa zagrożenia wokół ścinanego drzewa może sięgać nawet 30-50 metrów. Jeśli zobaczymy taśmy ostrzegawcze, tablice z informacją o wycince albo usłyszymy pracujące pilarki i ciężki sprzęt, należy natychmiast opuścić teren. Operatorzy maszyn i pilarze mogą nie zauważyć osób postronnych, a dodatkowe zagrożenie stwarzają transportowane kłody oraz gałęzie zawieszone na drzewach, które mogą spaść bez ostrzeżenia. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Więcej informacji na www.rc.fm.
1: Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kaliszu. W tę niedzielę, 26 lipca, w kościele garnizonowym wystąpią sopranistka Dorota Całek oraz organista Jarosław Wróblewski.
4: Są to wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i wystąpią dla Państwa z utworami najwybitniejszych kompozytorów polskich, m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Mariana Sawy i Stanisława Moniuszki.
1: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Niedzielny koncert rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Festiwal jest dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nasze Kaliskie, a partnerem medialnym Radio Centrum. Na boisku wywalczyły awans, a teraz klub pochwalił się otrzymaniem od Polskiego Związku Koszykówki licencji okresowej uprawniającej do udziału w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet w sezonie 2026-27. Powoli także trwa budowa składu Basket Ostrowi na nowe rozgrywki.
5: Licencja uprawniająca do udziału w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet w sezonie 2026-27 to ważna informacja zarówno dla koszykarek, jak i sponsorów, tych obecnych klubu żeńskiej koszykówki, jak i przyszłych, bo przecież Basket Ostrowia wciąż jest w trakcie budowania budżetu na nowe rozgrywki, który musi być znacznie wyższy niż w realiach drugoligowych. To ważny krok w przygotowaniach do nowego sezonu i potwierdzenie, że nasz klub spełnił wszystkie wymagania formalne niezbędne do rywalizacji na pierwszoligowych parkietach, czytamy w komunikacie klubu. Wiadomo, że w drużynie na nowy sezon pozostaje liderka Agata Kasprzycka. Biało-czerwone barwy reprezentować będzie także Martyna Cebulska, rozgrywająca z doświadczeniem ekstraklasowym. W zespole zostają także młode zawodniczki Oliwia Lisiak i Aleksandra Wasielak. Drużynę poprowadzi ten, który wywalczył z nią awans do pierwszej ligi, czyli Mateusz Dworczyk. Wornik, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Za 20 minut będzie godzina 14. Przeglądam sieć, a tam m.in. informacje o mundialu, ale nie tym, który zakończył się w Stanach, tylko o kolejnym. Szef Światowej Federacji Piłkarskiej, ten, który trzęsie piłką, Gianni Infantino, właśnie zapowiedział, że realnie myśli o tym, żeby mundial powiększyć do 64 drużyn i być może stanie się to już podczas kolejnej imprezy w 2030, a najdalej w 2034 roku. Oficjalnie chodzi o to, żeby cały świat marzył o mundialu, nie tylko Europa, Ameryka Południowa, żeby dać szansę także tym krajom, które regularnie nie kwalifikują się na Mistrzostwa Świata, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że za tym kryją się także wielkie pieniądze, sprzedaż praw telewizyjnych, reklamy i cały biznes, który rozszerzy się teraz do 64 państw.

0: sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Kolejna giełda pracy w tym tygodniu w Radiu Centrum na 106.4. Za chwilę oferty, a później czas rekomendacji pod numerem 88 400 106.4.
0: Giełda Pracy Radia.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.
1: To dziś wszystkie oferty, teraz już pora waszych rekomendacji. Przez kilka minut czekam na telefony od osób, które poszukują pracy.

0: Za 8 minut będzie 14. Dziś w Giełdzie Pracy już to wszystko. Kolejna jutro o stałej porze. Oczywiście oferty pracy znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum. A za kilka minut wiadomości, w nich m.in. premier o zarobkach lekarzy po szykowanej reformie. Szczegóły o 14.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce niestety więcej chmur niż słońca. Jeszcze przez chwilę z nami słabe, przelotne i zanikające opady deszczu. Temperatura w regionie od 17 do 19 stopni, noc zimna. Nad ranem przy gruncie termometry pokażą tylko 7, 8, 9 stopni. Jutro sucho i wciąż bardzo wiosennie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Premier o zarobkach lekarzy po szykowanej reformie. Policja ustala okoliczności domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy, a na koniec o 12 najładniejszych bramkach mundialu według FIFA. Miriam Lipińska. 76 800 zł miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej stawki godzinowej. Ma to być 240 zł brutto. To 16-krotność minimalnej pensji, mówi premier Donald Tusk.
5: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
4: Premier zapowiedział ponadto limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości dwóch etatów. Nie będzie też możliwości wyliczania wynagrodzeń jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia właśnie ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform w ochronie zdrowia. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć nastolatki z Ukrainy w Legnicy na placu zabaw. Na razie jednak śledczy nie przesądzają o jej winie. Według rodzin dziewczynek jedna z nich miała zostać uderzona w twarz, a druga w szyję. Powodem miało być to, że w grupie rozmawiały po ukraińsku. Wcześniej kobieta miała poprosić nastolatki, by przeniosły się w inne miejsce placu zabaw, co zrobiły. Nie ma w tym miejscu monitoringu, który nagrałby całe zdarzenie, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej komendy.
6: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
4: Dziewczynki jeszcze nie zostały przesłuchane. Mają po 13 lat. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił pracę. To po głosie głośnej sprawy dotyczącej wypuszczenia pijanego kierowcy. W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała jednak o areszt. A w sprawie prokuratora interweniował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lekarze apelują, by przed wyjazdem do krajów tropikalnych pomyśleć o szczepieniach ochronnych. To jeden z obowiązkowych punktów przygotowań do podróży, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
7: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
4: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić. Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute. Jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. I na koniec sport. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli piłkarskiego mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland i Hiszpan Ferran Torres. Tę jedyną najładniejszą bramkę turnieju wybiorą kibice, głosując na stronie internetowej FIFA.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Nie będzie tam na pewno bramek Polaków, to jest pewne. 4 minuty mamy po godzinie 14:00. Jeszcze wiadomość od służb. Dziś zakończyły się już ćwiczenia Alarm 2026. W związku z tymi ćwiczeniami dziś w Kaliszu, Ostrowie i innych miastach regionu zabrzmiały wielokrotnie syreny alarmowe, ale przypomnę, że jutro także kolejny dzień ćwiczeń i takich odgłosów syren na terenie całej Polski w naszym regionie możecie spodziewać się między 7:00 a 19:00.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
10: Radio Centrum i gra muzyka.

0: To Jerry Ropero i piosenka sercowa Corazao. 21 minut po godzinie 14. Zaglądam do sieci na RCFM. Piszemy m.in. dla was o bocianach z Przygodzic, z tego słynnego bocianiego gniazda, gdzie w tym roku wykluły się kolejne pisklęta. Mowa o trzech wyklutych w tym roku w Przygodzicach bocianach, które zostały właśnie zaobrączkowane, a to sprawi, że ich identyfikacja będzie możliwa nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale także na całym świecie, bo przed bocianami po wakacjach długa przygoda w powietrzu, prawda? Wszystkie pisklęta wykluły się w maju w tym roku. Oczywiście chętnych do podglądania nie brakuje, więc jeśli chodzi o to miejsce w sieci, gdzie udostępniony jest obraz z kamer w Przygodzicach, jest oblegane, ale na pewno znajdziecie taką chwilę, kiedy i wy wbijecie się w ten stream i będziecie mogli podejrzeć, co tam w gnieździe się dzieje. Piszemy o tym dla was na RCFM w artykule Zaobrączkowane. Zaglądajcie. I to dosłownie. Zaglądajcie.
1: Reklama.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże ci spełnić twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Reklama.
4: I gra muzyka.

0: 14.30 i czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Woda zdatna do picia, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o imieninach Anny w Pleszewie i rodzinnych połączeniach w kaliskich spółkach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od informacji z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zakończyły się już ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Mieszkańcy regionu przez kilka godzin słyszeli syreny alarmowe. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie całego kraju.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Woda w powiecie ostrowskim zdatna do picia. Państwowy inspektor sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim poinformował o tym w poniedziałek 20 lipca po przeprowadzeniu kolejnych badań. Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Lewków, Gręblów, Stary Staw, Franklinów, Baby, Kołontajew, Bagatela, Konkolewo, Czekanów, Lewkowiec, Michałków i Karski.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W piątek, 24 lipca w Pleszewie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie imieniny Anny z druhną Marią, organizowane z okazji imienin Anny, właścicielki miasta Pleszewa w pierwszej połowie XVI wieku.
4: Wydarzenie już czwarte z kolei odbywa się z inicjatywy Klubu Kobiet Ławka nr 4, w tym roku we współpracy z pleszewskimi harcerzami, za sprawą głównej bohaterki dnia, druhny Marii Złociańskich-Radomskiej, założycielki żeńskiej drużyny skautowej w Pleszewie. O godzinie 17 na Placu Powstańców Wielkopolskich odbędzie się uroczyste nadanie imienia ławce Marii Złociańskich-Radomskiej, po czym historyczny spacer po miejscach związanych z bohaterką dnia poprowadzi po Pleszewie regionalistka Agnieszka Słupianek-Winkowska. Zakończy się on w Ogródku Jordanowskim, gdzie już o 17 harcerze rozłożą swoje obozowisko z namiotami, grą terenową, warsztatami m.in. wiązania słupów, samarytanki oraz prawdziwym harcerskim ogniskiem. O 19.30 koncert zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami i harcerskie śpiewanie w rytmie rocka. O 21.15 wystąpi grupa Red Scalp. W domu parafialnym będzie można zwiedzać wystawę o historii pleszewskiego skautingu, skorzystać z propozycji gastronomicznych kawiarenki Marysieńka. Imieniny Anny są współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Do historii kaliskiego samorządu ma szansę przejść fakt, że aż dwoje dzieci czynnego radnego miejskiego Mirosława Gabrysiaka z klubu prezydenta Kinastowskiego pełni kluczowe role w spółkach ściśle związanych z miastem Kalisz.
5: Córka Katarzyna została dyrektorką w kaliskich wodociągach. Syn Przemysław został prezesem Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka ZOO. Tata Mirosław Gabrysiak, z zawodu lekarz, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kalisza i radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska. Czy jest czego gratulować, pozostawiamy do oceny słuchaczom. Więcej na ten temat w artykule Gabrysiakowie na naszej stronie internetowej. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
3: www.rc.fm.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Reklama.

0: panowie z grupy Wilki i muzycznie Urkę, zachęcający nas do bardzo różnych aktywności. Oj tak, za 11 minut będzie godzina 15. Przypomnę, że dziś zakończył się test systemów ostrzegania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła właśnie SMS-y. Prawdopodobnie dotrą także do was w najbliższych minutach, ale jutro będą kolejne ćwiczenia. Od 7 do 19 możecie spodziewać się uruchamiania co jakiś czas syren alarmowych także w naszym regionie. Tymczasem rząd bierze się za zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i są terminy, i to jest temat wiadomości o godzinie 15. Szczegóły właśnie za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
5: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur nadal na południu Wielkopolski, ale zdaniem synoptyków po przelotnych opadach deszczu, późnym popołudniem i wieczorem możemy liczyć na sporą porcję przejaśnień. Będzie także cieplej, maksymalnie do 20 stopni. Teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy około 17-18. Wiatr z zachodu do 40 km na godzinę, a na barometrach póki co stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Koniec testów systemu ostrzegania. RCB rozsyła SMS-y. Rząd bierze się za zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i terminy. Widmo rozłamów PiS wciąż realne. Miriam Lipińska. W całym kraju zakończyły się ćwiczenia i testy systemu ostrzegania, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ramach testów od rana co pewien czas uruchamiane były syreny alarmowe. RCB dodało, że informacja o zakończeniu ćwiczeń została już rozesłana SMS-ami do odbiorców na terenie całego kraju. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią do Sejmu na początku września, zapowiedział premier Donald Tusk. Wcześniej rząd przyjmie rozporządzenia. O postępach, sensie zmian i tempie prac nad reformą informowała dziś ministrów szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Cezary Jaszczyk.
5: Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która ograniczy zarobki lekarzy do 240 zł za godzinę. Teraz zdarzają się stawki sięgające kilku tysięcy złotych.
6: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
5: Komentował premier Donald Tusk. A to nie jedyna z omawianych dziś zmian.
6: Nie będzie tak, że czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
5: Obecnie resort pracuje nad dwiema ustawami. Do konsultacji trafiły 4 projekty rozporządzeń.
4: Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. W mocy jest ultimatum władz dla polityków. Albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje na swoim stanowisku. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje.
7: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
4: Przemysław Czarnek przyjął to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
8: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza Partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
4: Deklarację złożył też właśnie Daniel Obajtek. Wybrał partię i zapowiedział, że odchodzi ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem liczby noclegów w najmie krótkoterminowym. W ubiegłym roku było ich w stolicy blisko 5,5 miliona. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika też, że największy wzrost liczby noclegów w najmie krótkoterminowym rok do roku zaliczyła Łódź. I na koniec o super nowoczesnych robotach pielęgniarskich. Pracują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Nie zastępują pielęgniarek ani lekarzy, ale pomagają personelowi i chorym na każdym etapie leczenia, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
9: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
4: To najnowocześniejsze roboty tego typu wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty mamy po godzinie 15. No to pozdrawiam tych, którzy właśnie skończyli pracę i mają za sobą kolejny dzień w tym tygodniu. Dzień w pracy oczywiście i spoglądania na kierownika. Różnie z tym bywa. A pozdrawiam też tych, którzy właśnie wystartowali popołudniówkę. Jesteśmy z wami, gramy Madonna, Hang Up już teraz, a w kolejce George Ezra.

0: Paradise. Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
8: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: muzycznie Luna z utworem Mamboleo. Gdyby ktoś próbował sobie to osadzić w czasie, kiedy to było, kiedy ten numer królował na dyskotekowych, klubowych parkietach, to uprzejmie informuję, że przełom roku 99 i roku 2000. Oj, dawno to było, co wtedy królowało na listach przebojów. A proszę bardzo, Britney Spears śpiewała Baby One More Time, Lou Bega wyśpiewał swoje kultowo Mambo Number 5, Cher poczęstowała nas muzyką z syntezatora, czyli numer Believe, a w Polsce duet Edyta Górniak oraz Mietek Szcześniak wyśpiewali kultową do dziś Dumkę na dwa serca. Takie to były czasy i tego się wtedy słuchało. A dziś słucha się także nowych przebojów. Imagine Dragons muzycznie w Radiu Centrum już za moment, w kolejce m.in. Sylwia Grzeszczak. O 15.30 najważniejsze wiadomości z regionu.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavier and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To Sylwia Grzeszczak, a na zegarach już 15:30, czas na wiadomości, które ma dla Was Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Paczki żywnościowe dla potrzebujących także w Kaliszu. W tym serwisie również o spotkaniu w plenerowym kinie z Tomaszem Raczkiem, a w sporcie złoty medal dla zawodnika kaliskiego klubu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To konkretna pomoc dla osób, którym coraz trudniej domknąć domowy budżet. W Kaliszu trwa wydawanie paczek żywnościowych w ramach unijnego programu wsparcia. Żeby je otrzymać, trzeba spełnić konkretne kryterium.
4: Warunek jest przede wszystkim jeden – odpowiednio niski dochód. Program obejmuje osoby samotne, których miesięczne dochody nie przekraczają 2676 zł i 50 groszy oraz rodziny, gdzie dochód na osobę nie jest wyższy niż 2180 zł i 95 groszy. W większości przypadków potrzebne jest skierowanie wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby w kryzysie bezdomności mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację prowadzącą program Caritas Polska, Caritas z diecezji kaliskiej lub Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Kaliszu, które jest dystrybutorem żywności. Pomoc nie ogranicza się do jednej paczki. W całym okresie realizacji programu każda osoba otrzyma 91 produktów spożywczych. To m.in. mleko, sery, mąka, makaron, olej, cukier oraz konserwy mięsne i rybne. Każde wydanie obejmuje minimum 3 różne produkty, informuje organizacja. Oprócz tego potrzebujący może otrzymać gotowe, ciepłe posiłki i wziąć udział w tzw. działaniach towarzyszących, które mają na celu wsparcie i włączenie społeczne podopiecznych organizacji. Wydawanie żywności w ramach programu trwa do września. Akcja ma zapewnić podstawowe wsparcie żywnościowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wszystko odbywa się bezpłatnie, a w Kaliszu koordynacją wydawania żywności zajmuje się Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, z którym mogą kontaktować się potrzebujący pomocy mieszkańcy regionu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Plenerowe kino letnie w doborowym towarzystwie. Już 25 lipca w Pałacu Myśliwskim w Antoninie odbędzie się tegoroczna odsłona plenerowego kina letniego. Wydarzenia, które połączy muzykę, sztukę, rozmowę o kinie i film pod rozgwieżdżonym niebem.
5: Zaczynamy otwarciem wystawy Stany przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Następnie o 19:30 odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego Savia and Aide Quartet. Następnie będzie długo wyczekiwana rozmowa z Tomaszem Raczkiem, krytykiem filmowym znanym, na którego przyjeżdżają prawdziwe tłumy. Tomasz Raczek wprowadzi nas w magię filmu i wyemitujemy film Con Amore. Jest to polski film z 1976 roku. W reżyserii Jana Batorego.
2: Powiedziała Radio Centrum Bożena Chęczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Start sobotniego wydarzenia o godzinie 18:30. Wstęp 10 zł. W przypadku deszczu wydarzenia odbędą się w pałacu. Projekt jest dofinansowany ze środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami, cykl imprez. Partnerzy to burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. Reprezentant klubu Kalisja Tennis Pro Piotr Matuszewski, mistrzem Polski w grze podwójnej. Po kolejny złoty medal kaliszanin sięgnął wspólnie z Szymonem Walkuwem.
6: Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym rozegrane zostały na kortach Arki w Gdyni i była to szczególna, bowiem setna edycja tych zmagań. Duet Piotr Matuszewski i Szymon Walkuw był najwyżej rozstawionym w grze podwójnej i od początku potwierdził swoją dominację. Matuszewski i Walkuw bez większych problemów przeszli kolejne rundy turnieju głównego, nie tracąc przy tym nawet jednego seta. Znakomitą formę i pełną koncentrację duet z kaliszaninem w składzie zaprezentował też w meczu finałowym, gdzie zmierzył się z parą Miłosz Sroga i Borys Zgoła. Po jednostronnym pojedynku Piotr i Szymon pokonali rywali 6-1 i 6-2 i sięgnęli po tytuł Mistrzów Polski w grze podwójnej. Dla 28-letniego reprezentanta klubu Kalisja Tennis Pro to 8 tytuł deblowy tej rangi. Aktualnie Piotr zajmuje 130 miejsce w rankingu ATP w deblu, a przypomnijmy, największym jego osiągnięciem w karierze była 77. lokata. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie 16, więc sprawdzamy po raz pierwszy tego popołudnia, jaka sytuacja jest na drogach południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy są już dobre i według synoptyków raczej deszcz nie powinien nam dzisiaj przeszkadzać. Co przeszkadza? Remonty. Tych jest sporo. Przypominam oczywiście o drodze numer 12 na wysokości Zdun i Opatówka. O tej porze spory korek. Teraz stoicie zarówno w jedną, jak i drugą stronę, zwłaszcza na tych fragmentach, gdzie ruch odbywa się wyłącznie wahadłowo. Trzeba tam się uzbroić w cierpliwość, bo prace potrwają jeszcze do końca 2026 roku, według wstępnych planów oczywiście. W Kaliszu sporo aut na Wojska Polskiego przy krzyżówce ze Stawiszyńską, także skrzyżowanie z Poznańską. Trochę więcej samochodów miejscami na Częstochowskiej, na Podmiejskiej oraz na Stanczukowskiego, gdzie drogowcy powoli się rozpędzają i remontują już ten fragment wraz z przebudową ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała, to w kolejce. Jeśli chodzi o Kalisz, to proszę też uważać na Złotej. Na długim odcinku jest jednokierunkowa. Ostrów Wielkopolski. Nadal prace na Leduchowskiego na odcinku od Piłsudskiego do Strzeleckiej i tam trzeba uważać zwłaszcza na dziury. Po opadach deszczu tego nie widać, a co nieco można zerwać w samochodzie. Tego nie chcemy. W Ostrowie także trwają już prace na Wrocławskiej, które przewidziane są na kilka miesięcy. To na odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, ale póki co duża szansa na to, że nie będzie utrudnień w ruchu i oby tak pozostało.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Skoro jesteśmy przy telefonach, to przypomnę 62 503 1064. To wasz także drogowy telefon. Razem tworzymy mapę utrudnień. Jeżeli coś się dzieje, to dajcie znać. A ja zaglądam na stację paliw, tam coraz drożej. Dziś już 95 powyżej 7 zł i 20 groszy, a olej napędowy to nawet 7,58. Ceny paliw rosną, a to oznacza, że rząd lada moment będzie się musiał pochylić nad sprawą, która dotyczy powrotu programu CPN, czyli dopłaty do paliwa i niższe ceny. Czy wróci? Oczywiście póki co dyskusje trwają, konkretów jeszcze nie ma, ale szansa na to jest spora, zwłaszcza jeżeli ten trend wzrostowy nie wyhamuje.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: Na wakacje i na lato Backstreet Boys na 106.4 FM. Za 12 minut godzina 16, a na RCFM głosowanie na kolejne notowanie Top 30 w Radiu Centrum. W piątek po 20 notowanie 1533, a to jak będzie wyglądać czołówka, zależy już wyłącznie od Was. RCFM, zakładka lista przebojów, tam głosujecie na najlepsze utwory, także na nowe propozycje od Oceany, Sanach, Zakopower, Sombr i Skubas z nowymi kawałkami pędzą do nas w czasie wakacji. A ja sięgam teraz po jeden z utworów, które już zyskały Waszą sympatię. Roxy Faust na 21 miejscu wylądowali ostatnio z numerem Na szeroką wodę. Posłuchajcie, jak to leci, a jeśli się spodoba, to zagłosujcie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Za kilka minut będzie godzina 16. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach o 16.
1: Reklama.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
6: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
7: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
8: Join us.
7: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie. Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
9: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor, Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.
10: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur na południu Wielkopolski i według synoptyków jeszcze możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale też później zdecydowanie więcej przejaśnień. 20 stopni to dziś temperatura maksymalna, teraz właśnie w tej okolicy, na termometrach w Kaliszu, 19 w Ostrowie i Pleszewie. Wieczorem już bez opadów, pogodnie, ale chłodno, tylko około 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Podejrzani o pobicie mężczyzny w tramwaju w Poznaniu zatrzymani. W rękach policjantów jest też sprawca wczorajszego paraliżu warszawskiego metra. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Miriam Lipińska. Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu są już w rękach policji. Mężczyzna w zeszły piątek w tramwaju stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Wiadomo, że obaj zatrzymani są dobrze znani policji. Jeden ma 38 lat i był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi podobnie, z tym, że jest 3 lata starszy.
5: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
4: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich 67-latek został przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne. Policja wciąż prosi o kontakt zaatakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy i ewentualnych świadków zdarzenia. Z kolei warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory na stacji metra Centrum, czym sparaliżował kursowanie kolejki na kilka godzin. Pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach, Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Polska będzie jednym z filarów europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, które ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzebna sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
4: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska chce też, by nad Wisłą powstało Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy Natowskich Rurociągów Paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją. Będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
4: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 kilometrów sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Czeski rząd chce, by szkoły podstawowe były wolne od telefonów komórkowych. Podpiera się badaniami specjalistów wskazującymi na szkodliwy wpływ tych urządzeń na najmłodszych. Zmiana, jeśli przyjmie ją parlament, weszłaby w życie 1 września przyszłego roku. Obecne przepisy, regulacje dotyczące smartfonów zostawiają samym szkołom. I na koniec wracamy do kraju. Zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Ale na pocieszenie dodam, że do wchodzenia do wody nie zachęca pogoda, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów.
1: Kursy walut.
2: W kantorach średnia cena euro to 4,33 zł, dolar amerykański 3,80, frank szwajcarski 4,67 i jeszcze funt brytyjski 5,08 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut po 16 dla tych, którzy potrzebują chwili wytchnienia i chcieliby się na moment zatrzymać, właśnie ten numer na początek tej godziny. Iris i Google Dolls.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
4: what is going on here?
3: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
0: Reklama.
2: Radio na wakacje.

panowie z grupy Demono z numerem Mija Mnie Czas, 17 minut po 16, tak nam mija czas, a ja spoglądam nad piękne polskie morze. Otóż od kilku dni znów Bałtyk testuje cierpliwość turystów. Ile jesteśmy w stanie wytrzymać w kurtce z porozrywanym parasolem w sztormie? Okazuje się, że turyści dali radę i co niektórzy nawet są zadowoleni z takiego stanu rzeczy, bo stwierdzają, że takich klimatów nie ma nigdzie indziej w Europie. Więc można pokochać nawet nasz nadmorski, piękny bałtycki sztorm. Ja sprawdzam dla was to, czy można się kąpać w Bałtyku i tutaj nas interesuje temperatura. Jeżeli ktoś szuka ciepłej wody, tak, ciepłej wody, to musi się udać w okolice Ujścia i Gdańska. Tam 19 stopni w Zatoce. Jeżeli ktoś lubi rzeźką wodę, to na przykład Władysławowo, Łeba albo Dębki 17, 16, 8. No, bardzo przyjemnie, bardzo klimatycznie. Jak już się człowiek przyzwyczai, to nawet można popływać. Taki mamy klimat.

0: zabrać nas na dobre.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.

0: Kozłowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: 16.30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie o tym, jak szkolą się ratownicy wodni z regionu, rodzinnych połączeniach w kaliskich spółkach, a w sporcie Adamski chwilowo poza grą.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ratownicy ćwiczyli na zalewie Szałę w gminie Opatówek. W weekend odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia ratownicze zorganizowane przez Ochotnicze Ratownictwo Wodne Fala, Fundację Akademia Zdrowia oraz Szkołę Żeglarstwa Morka.
4: Było to pierwsze z cyklu zaplanowanych szkoleń i ćwiczeń, które będą regularnie odbywać się na wyremontowanej przez Fundację Akademia Zdrowia przystani w Szałę. W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy ORW Fala oraz druhowie z OSP Kalisz Piwonice. Ogromnym wsparciem organizacyjnym okazali się również harcerze z harcerskiego klubu żeglarskiego Odkrywca. To właśnie oni wcielali się w rolę poszkodowanych podczas realistycznych scenariuszy ratowniczych. Program szkolenia obejmował zarówno zagadnienia techniczne, jak i medyczne. Ratownicy ćwiczyli m.in. holowanie żaglówki metodą przy burcie, przy użyciu różnych jednostek pływających, udzielanie pomocy opuszczonej żaglówce dryfującej pod pełnymi żaglami oraz zabezpieczenie i holowanie unieruchomionej motorówki. Nie zabrakło również realistycznych scenariuszy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z przypadkiem człowieka za burtą, u którego ostatecznie rozpoznano objawy udaru, a także ewakuacją poszkodowanego ze złamaniem kończyny po wypadku podczas stawiania masztu. Co istotne, ratownicy nie znali wcześniej przygotowanych scenariuszy. Każda sytuacja wymagała samodzielnej oceny i podjęcia właściwych decyzji. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie współpracy służb i organizacji działających na wodzie oraz przede wszystkim podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Do historii kaliskiego samorządu ma szansę przejść fakt, że aż dwoje dzieci czynnego radnego miejskiego Mirosława Gabrysiaka z klubu prezydenta Kinastowskiego w pełni kluczowe role w spółkach ściśle związanych z miastem Kalisz.
5: Córka Katarzyna została dyrektorką w kaliskich wodociągach. Syn Przemysław został prezesem Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka ZOO. Tata Mirosław Gabrysiak, z zawodu lekarz, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kalisza i radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska. Czy jest czego gratulować, pozostawiamy do oceny słuchaczom. Więcej na ten temat w artykule Gabrysiakowie na naszej stronie internetowej. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Poważnie osłabiona do nowego sezonu przystąpi drużyna Rebut KPR Ostrowi Ostrów. Do grona rekonwalescentów i to na dłuższy czas dołączył Kamil Adamski. O problemach zdrowotnych w zespole opowiedział Radio Centrum Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy klubu.
6: Jesteśmy w trakcie rehabilitacji trzech bardzo ważnych zawodników, bo MVP ligi ostatnich dwóch sezonów Kamil Adamski, Miro Gawaszeliszwili i oczywiście Ksawery Gajek, podpora naszej obrony.
7: Co z Kamilem, bo on tam z tymi plecami cały czas ma problem?
6: Tak, wszyscy chłopacy są po zabiegach operacyjnych. Miro początek czerwca, Ksawery początek maja, natomiast świeża sprawa z Kamilem, bo po ostatnim meczu tak już go bolały plecy, że musiał się poddać też zabiegowi operacyjnemu, który miał na początku lipca.
2: Powiedział Radio Centrum Bartłomiej Tomczak. W przypadku Kamila Adamskiego trudno o wskazanie terminu powrotu do gry. Lekarze przewidują przerwę trwającą od 3 do 6 miesięcy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 27 minut, godzina 17, sprawdzamy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Pamiętajcie oczywiście o remontach, tych sporo, największe korki teraz na drodze numer 12 z Duny Opatówek. Tam drogowcy cały czas działają, w wielu miejscach ruch wahadłowy, sygnalizacja tymczasowa i trzeba postać w godzinach szczytu. W Kaliszu o tej porze ruch nadal spory, ale korków nie ma, więcej aut na Wojska Polskiego, miejscami Poznańska, także szlak bursztynowy, Podmiejska. To są takie miejsca, w których trzeba trochę zwolnić. zwolnić, ale raczej nie ma mowy o dłuższym postoju. Drogowcy pracują m.in. na Stańczukowskiego. Droga numer 25, Kalisz Ostrów Wielkopolski, przejezdna. Tutaj też nie ma utrudnień. W Czekanowie na światłach przejeżdżacie bardzo szybko i sprawnie, a różnie z tym bywa, więc dziś korzystajcie. Ostrów Wielkopolski, przejezdny. W remoncie jest ulica Leduchowskiego. Prace także na Wrocławskiej oraz jeszcze kończące się miejscami wykończeniowe, już takie prace na ulicy Klasztornej. No to cóż, jedźcie bezpiecznie. Pamiętajcie o tym, że gdyby coś się działo na drodze, możecie dać znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem, jak się okazuje, europejski rynek nowych samochodów rośnie, ale największe zmiany dotyczą wybieranych napędów. Sprzedaż aut elektrycznych zwiększyła się o 52%, podczas gdy Europejczycy rezygnują z diesli. W ciągu ostatnich miesięcy 12% spadek.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
6: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa.

0: Za 5 minut będzie godzina 17. Ze mną już jest Robert Markowski. Przy wtorku, cześć, witaj. A nie słychać się. A poczekaj, za chwilę włączymy, bo tu trzeba poprzełączać i teraz o.
1: Halo, jestem.
0: O, widzisz, o, proszę, działa.
1: Kłaniam się nisko.
0: Ponieważ nie będziemy się widzieć w piątek, tak spojrzałem w nasze te wspaniałe rozkłady, jeśli chodzi o dyżury, więc ja już awansem zapytam cię o piątek, dobrze?
1: Proszę bardzo, chociaż ja tak daleko nie wybiegam.
0: Nie, kalendarz przejrzałem jak zawsze tradycyjnie. Dzisiaj dzień mózgu, jutro dzień włóczy kija, a w piątek będzie dzień wirtualnej miłości. Ja chciałbym się zapytać, co ty na to?
1: No, ja generalnie jestem człowiekiem z krwi i kości i lubię to, co mogę dotknąć.
0: A, czyli...
1: I co mogę poczuć tak naprawdę.
0: Wolisz w realu.
1: Zdecydowanie.
0: Dobrze, no to wszystko chciałem, co chciałem wiedzieć na
1: bardzo
0: ten
1: proszę.
0: Temat, tak, ale... Przyznaj, że żal byłoby nie skorzystać z tego święta.
1: Dzień wirtualnej miłości.
0: No właśnie, no więc rozpracowaliśmy kwestię piątkową, to już wiecie, do czego się przygotowywać, a póki co mamy wtorek, popołudnie zostawiam was z Robertem.
1: Zapraszam.
2: Reklama. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś usłyszałem bardzo ładne określenie na ten miesiąc, który właśnie w tej chwili jest za oknem. To taki lipcopad. A dziś na szczęście do końca dnia padać już nie będzie, chociaż jest dość chłodno. Na termometrach w tej chwili 18 stopni Celsjusza. Barometry pokazują 1018 hektopaskali i ciśnienie do końca dnia będzie stałe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Będzie limit miesięcznych zarobków lekarzy. Martwe ryby w Mazurskim Jeziorze. Co było przyczyną? TPN szuka turystów, którzy pływali w jeziorze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Miriam Lipińska. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
4: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
3: Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy, to maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj rzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. To 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został złapany już wczoraj, krótko po całym zajściu, a z powodu plecaka na torach w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało wczoraj w pętlach Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotyczy jednego gatunku. Ryby stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury czy spadek ilości tlenu w wodzie. Dlatego ucierpiał głównie on. Stan zbiornika jest stale monitorowany. Spółka przekazała też, że w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano śnięcia ryb. Budowie elektrowni atomowej na Pomorzu ma towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dlatego w gminie Choczewo trwają przygotowania do stworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicy Wejherowa lada dzień ruszy budowa nowej remizy strażackiej. Paweł Radzewicz.
5: Strażacy ochotnicy z Gniewowa na remizę czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
6: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach. Sprzęt jest porozrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło.
5: Musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, przyznaje wojewoda Beata Rutkiewicz.
7: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
5: Dlatego tuż przy elektrowni powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
7: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję.
5: Centrum jest na etapie planowania. Nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku.
3: Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Tomasz Zając z TPN-u wyjaśnia dlaczego.
8: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku. Tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
3: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje Straż TPN-u, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 17. Robert Markowski, witam bardzo serdecznie w to wtorkowe popołudnie. Zapraszam do 23.00.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-Kalisz.pl.
0: Reklama.

Hope of Deliverance to był Sir Paul McCartney. Jest 14,5 minuty po 17. Dziś wtorek, 21 dzień lipca, Światowy Dzień Czystej Wody i Kąpielisk. Czasami te dwa zjawiska, czysta woda i kąpieliska, się wykluczają, no ale to już takie życie. Imieniny Daniela, Andrzeja, Wawrzyńca, Laurentego, Praksedy i Zotyka. No tak, z takim imieniem się jeszcze nie spotkałem. Słońce dzisiaj zajdzie o 20.54. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 41 minut.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zakaz wejścia do lasu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o muzyce organowej, która zabrzmi w Kaliszu, a w sporcie basket Ostrowia z licencją.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od początku lipca obowiązuje zakaz wstępu do części lasu na Nowej Krępie w Ostrowie Wielkopolskim. Powód to trwająca wycinka i zrywka drewna. Jedne z najbardziej niebezpiecznych prac prowadzonych w lesie. Na miejscu ustawiono tablice ostrzegawcze, a wejścia do lasu są oznaczone.
4: Chodzi o okolice stacji uzdatniania wody Wodka. Jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc spacerowych w okolicy. Leśnicy apelują, by przez wakacje omijać ten teren. Zgodnie z obowiązującymi zasadami strefa zagrożenia wokół ścinanego drzewa może sięgać nawet 30-50 metrów. Jeśli zobaczymy taśmy ostrzegawcze, tablice z informacją o wycince albo usłyszymy pracujące pilarki i ciężki sprzęt, należy natychmiast opuścić teren. Operatorzy maszyn i pilarze mogą nie zauważyć osób postronnych, a dodatkowe zagrożenie stwarzają transportowane kłody oraz gałęzie zawieszone na drzewach, które mogą spaść bez ostrzeżenia. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kaliszu. W tę niedzielę, 26 lipca, w kościele garnizonowym wystąpią sopranistka Dorota Całek oraz organista Jarosław Wróblewski.
5: Są to wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i wystąpią dla Państwa z utworami najwybitniejszych kompozytorów polskich, m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Mariana Sawy i Stanisława Moniuszki.
2: Powiedziała Radiocentrum Alicja Zielińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Niedzielny koncert rozpocznie się o godzinie 18:00, wstęp wolny. Festiwal jest dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nasze Kaliskie, a partnerem medialnym Radiocentrum. Na boisku wywalczyły awans, a teraz klub pochwalił się otrzymaniem od Polskiego Związku Koszykówki licencji okresowej uprawniającej do udziału w rozgrywkach pierwszej Ligi Kobiet w sezonie 2026-27. Powoli także trwa budowa składu Basket Ostrowi na nowe rozgrywki.
6: Licencja uprawniająca do udziału w rozgrywkach pierwszej Ligi Kobiet w sezonie 2026-27 to ważna informacja zarówno dla koszykarek, jak i sponsorów, tych obecnych klubu żeńskiej koszykówki, jak i przyszłych, bo przecież Basket Ostrowia wciąż jest w trakcie budowania budżetu na nowe rozgrywki, który musi być znacznie wyższy niż w realiach drugoligowych. To ważny krok w przygotowaniach do nowego sezonu i potwierdzenie, że nasz klub spełnił wszystkie wymagania formalne niezbędne do rywalizacji na pierwszoligowych parkietach, czytamy w komunikacie klubu. Wiadomo, że w drużynie na nowy sezon pozostaje liderka Agata Kasprzycka. Biało-czerwone barwy reprezentować będzie także Martyna Cebulska, rozgrywająca z doświadczeniem ekstraklasowym. W zespole zostają także młode zawodniczki Oliwia Lisiak i Aleksandra Wasielak. Drużynę poprowadzi ten, który wywalczył z nią awans do pierwszej ligi, czyli Mateusz Dworczyk. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Warunki do jazdy dobre i dobre pozostaną do końca dnia, bo synoptycy nie przewidują opadów deszczu już dzisiaj wcale. Jeżeli chodzi o ruch, to umiarkowany, widać wakacje na ulicach Kalisza. Mamy trochę utrudnień, drogowców cały czas spotkamy na ulicy Złotej, która jest jednokierunkowa, od Ronda Żołnierzy Niezłomnych nie wjedziemy w ulicę Złotą. Trzeba korzystać z objazdu przez Majkowską. Drogowców spotkacie także na krzyżówce Majkowskiej i Długosza. I tutaj przestroga dla jeżdżących na pamięć, bo droga, ulica Długosza tuż przed krzyżówką z ulicą Majkowską została dość znacząco zwężona. Ale pas, linia rozgraniczająca obydwa kierunki ruchu póki co nie jest zmieniona. I ktoś, kto skręca z ulicy Majkowskiej w Długosza, może nagle się zdziwić, że jadąc normalnie znajduje się już na przeciwległym pasie ruchu. Miejmy nadzieję, że drogowcy szybko to naprawią i linie zostaną pomalowane tak, jak powinny. Jeżeli chodzi o dodatkowe utrudnienia, to mamy kłopoty także na drodze krajowej nr 12 pomiędzy Kaliszem i Opatówkiem. Tutaj trwa remont tej arterii. Jezdnia jest zwężona, miejscami ruch odbywa się wahadłowo. Drogowcy zaczęli także pracę przy rondzie Dobrzec. Na razie spotkacie ich, chociaż to może eufemizm, że ich spotkamy. Na razie są tylko barierki, bo póki co od dobrego tygodnia drogowców tam nie było. Ale te barierki są. Jezdnia minimalnie zwężona, okolice ronda Dobrzec, czyli Stańczukowskiego i Podmiejska. Zawsze nie zaszkodzi zachować szczególną ostrożność. W Ostrowie Wielkopolskim mamy remontowaną ulicę Wrocławską. Trwa także przebudowa ulicy Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A na stacjach benzynowych przy dystrybutorach niestety coraz drożej. Analitycy rynku twierdzą, że jeżeli sytuacja w ciśnienie Ormus się nie poprawi, to już niedługo musimy się przygotować, że ceny paliw przebiją granicę 8 zł.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
4: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
5: Reklama.

Za 11 minut będzie godzina 18. A dziś mamy kolejny odcinek serialu, niekończącego się serialu pod tytułem Rozłam w PiS-ie. I ten kolejny odcinek już za chwilę w wiadomościach 18.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj Gamę Renault. Modny kaptur rodzinny, Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: No jutro ma być trochę cieplej w naszym regionie, powyżej 20 stopni, może delikatnie 21-22, ale zawsze bez opadów, zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie jutro będzie spadać, wieczorem na barometrach 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Politycy PiS-u muszą wybrać, albo odejdą ze stowarzyszenia, albo z partii. 90% fasoli na straty, samorządy mówią klęska żywiołowa. Powiemy też o zapewne rosyjskiej prowokacji internetowej. Polscy żołnierze sfabrykowani przez sztuczną inteligencję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Daniel Obajtek wybrał partię. Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS-u złożył oświadczenie, że nie będzie już należeć do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którego działalności zakazał prezes Jarosław Kaczyński, który grożąc wyrzuceniem z partii dał czas do czwartku członkom PiS-u na podpisanie lojalek. To kolejna odsłona kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, który staje się na tyle poważny, że grozi partii rozłam. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek przekonuje, że poza Danielem Obajtkiem są też inni członkowie Rozwój Plus, którzy chcą opuścić stowarzyszenie i zostać w partii. Ale nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
5: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
4: Jeden z ludzi Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller, ma za to wątpliwości co do oświadczenia podpisanego przez Daniela Obajtka.
6: Ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym. W związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie, publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
4: Innego zdania jest prezes, który uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiS-u, za nowy projekt polityczny byłego premiera.
3: Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, któremu, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromacka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
7: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej, czyli my musimy również zapobiegać. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości, co będzie za rok.
3: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też tak zwaną aplikację suszową i wpisują straty, a rekompensaty będą dopiero w październiku. Krążące w sieci nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską i polski rząd zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. NASK oraz Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega, że fałszywe treści mogą mieć związek z rosyjskimi działaniami. Świadczy o tym szczegółowa analiza treści i formy nagrań. Armia Libanu zaczęła rozmieszczać swoich ludzi w wiosce na południu kraju, której obrzeża kontrolowała wcześniej Armia Izraelska. Dzieje się to na mocy porozumienia z Izraelem w sprawie tzw. stref pilotażowych zawartego przy udziale USA. W nowym roku szkolnym wejdzie w życie pilotaż państwowego e-dziennika. Rząd przyjął dziś projekt ustawy. E-dziennik ma m.in. umożliwić, jak głosi komunikat, prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel i M-Obywatel Junior.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły, Lech Poznań i Górnik Zabrze. Obydwa gry w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpoczynają od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
9: Ledwie dwie doby po finale mundialu rozpoczynają się arcyważne mecze dla polskich klubów. Dzięki wysokiemu miejscu w rankingu Polska po raz pierwszy może wystawić dwa zespoły w eliminacjach. Mistrza i wicemistrza kraju. Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęście wyjścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen.
10: Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze.
9: Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, mówi trener Michał Gaszparik.
11: Zobaczymy, czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj pograć.
9: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
8: A żeby awansować do Ligi Mistrzów, polskie zespoły muszą pokonać po trzech rywali. Leo Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS. Argentyńczycy na pewno nie pojawią się na boisku jutro przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i w sobotę przeciwko CF Montreal. Messi i De Paul zagrali we wszystkich 8 meczach reprezentacji Argentyny podczas zakończonego w niedzielę Mundialu. Messi po finale udał się z Nowego Jorku do Miami, a stamtąd poleci do rodzinnego Rosario, by odpocząć. Czarni Antrans Sosnowiec rozpoczną jutro grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Nike Lusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W drugim półfinale irlandzki Athlone Town zagra z macedońskim ZFK Skopje. Zwycięzca turnieju awansuje do kolejnej, a zarazem ostatniej fazy kwalifikacji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to wieczorem znowu mamy emocje piłkarskie. Na zegarze już 6 minut po 18.

0: Halo Houston, to prosto z listy przebojów Top 30. Kolejne notowanie już w najbliższy piątek. Przypomnę, że możecie głosować m.in. na Jaśka Piwowarczyka, który śpiewał tę piosenkę, jak również na pozostałe 30, to dokładnie 29 utworów w pierwszej 30 i 15 w propozycjach do listy przebojów Top 30. Te wszystkie kompilacje, te wszystkie kompozycje znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów i tam także głosujecie, a efekty waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po 20.
1: Reklama.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
1: Reklama.

Jest 18 minut po godzinie 18. Dziś mamy wtorek, 21 dzień lipca. Zaglądamy do kalendarza, a dziś swoje urodziny obchodzą m.in. Agnieszka Fatyga, polska aktorka. Kobietą nie wypominamy wieku, a dlaczego nie? 68 lat, a Anna Wyszkoni, polska wokalistka popowo-rockowa, kończy dzisiaj 46 lat.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.

27 minut po godzinie 18. Mamy dobrą wiadomość dla wsi w powiecie ostrowskim. Woda w tamtejszej okolicy jest już zdatna do picia. Woda z wodociągu oczywiście. Już za chwilę więcej szczegółów na ten temat w wiadomościach 18.30.

0: Minęła 18.30. Kasia Grucewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Woda zdatna do picia, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o imieninach Anny i kolejnej inwestycji w gminie Koźminek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od tragedii w Sobótce w powiecie ostrowskim. W poniedziałkowe przedpołudnie ostrowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zgonie jednego z mieszkańców.
4: Jak wynika z ustaleń policjantów będących na miejscu, ciało 70-latka zostało odnalezione przez jego znajomego, z którym był umówiony. Mężczyzna znajdował się przed swoim samochodem na terenie własnej posesji. Na miejscu policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Mundurowi wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Woda w powiecie ostrowskim zdatna do picia. Państwowy inspektor sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim poinformował o tym w poniedziałek 20 lipca po przeprowadzeniu kolejnych badań. Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Lewków, Gręblów, Stary Staw, Franklinów, Baby, Kołontajew, Bagatela, Konkolewo, Czekanów, Lewkowiec, Michałków i Karski.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W piątek, 24 lipca w Pleszewie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie imieniny Anny z druhną Marią, organizowane z okazji imienin Anny, właścicielki miasta Pleszewa w pierwszej połowie XVI wieku.
5: Wydarzenie już czwarte z kolei odbywa się z inicjatywy Klubu Kobiet Ławka nr 4, w tym roku we współpracy z pleszewskimi harcerzami za sprawą głównej bohaterki dnia, druhny Marii Złociańskich-Radomskiej, założycielki żeńskiej drużyny skautowej w Pleszewie. O godzinie 17 na Placu Powstańców Wielkopolskich odbędzie się uroczyste nadanie imienia ławce Marii Złociańskich-Radomskiej, po czym historyczny spacer po miejscach związanych z bohaterką dnia poprowadzi po Pleszewie regionalistka Agnieszka Słupianek-Winkowska. Zakończy się on w Ogródku Jordanowskim, gdzie już o 17 harcerze rozłożą swoje obozowisko z namiotami, grą terenową, warsztatami m.in. wiązania słupów, samarytanki oraz prawdziwym harcerskim ogniskiem. O 19.30 koncert zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami i harcerskie śpiewanie w rytmie rocka. O 21.15 wystąpi grupa Red Scalp. W domu parafialnym będzie można zwiedzać wystawę o historii pleszewskiego skautingu, skorzystać z propozycji gastronomicznych kawiarenki Marysieńka. Imieniny Anny są współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Na to zadanie wykonawca ma 2 miesiące. W Smułkach powstanie nowa droga wewnętrzna. W ramach inwestycji zostanie położone ponad 1000 metrów asfaltu, wytyczone zostanie pobocze i pojawi się nowe oznakowanie. Na to zadanie gmina Koźminek przeznaczyła ponad 780 tysięcy złotych, w tym ponad 150 tysięcy to dofinansowanie ze środków województwa wielkopolskiego. Umowę na wykonanie prac podpisano w lipcu. Wykonawca czas na wykonanie zadania ma do 25 września tego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut będzie godzina 19:00.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

trzech facetów po 30 zajmujących się zawodową muzyką. Dwóch produkujących bity, produkujących muzykę, Gibbs i For Money, i jeden od śpiewu, Igor Walaszek, czyli Igo. To ci trzej panowie stworzyli ten kawałek Ostatni Dzień Lata. To jedna z 15 propozycji do listy przebojów Top 30. Znajdziecie ją w zakładce RCFM, w zakładce Lista Przebojów na RCFM, i tam także możecie głosować, jeżeli ta piosenka wam się podoba. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz tam po prostu się udać i zagłosować na swoje ulubione. Łącznie możecie zagłosować na 10 piosenek. Efekty waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po 20:00.

Za 6 minut będzie godzina 19. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszący akcyzę na tego typu urządzenia. O ile? Na to pytanie odpowiemy za chwilę w wiadomościach o 19:00.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Reklama. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
5: what is going on here?
4: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
3: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
1: Reklama.
3: Radio na wakacje.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na jutro.
8: No, jutro będzie cieplej, do 22 stopni Celsjusza na termometrach. Od rana sporo słońca, a potem więcej chmur, ale synoptycy twierdzą, że jutro padać nie będzie. Ciśnienie za to będzie spadać. Wieczorem na barometrach zobaczymy 1015 hektopaskali.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Właśnie minęła
8: 19.
3: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
10: Pasażer pobił się z pracownikiem PKP. Sprawę wyjaśnia policja. E-papierosy zdrożeją, rząd planuje podnieść akcyzę. Anomalia pogodowa nad Bałtykiem. Zamiast upału i kąpieli, co ostatnio było normą, chłód i sztorm. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja w Wejherowie wyjaśnia okoliczności awantury na peronie kolejowym. Mieli w niej brać udział pasażer i pracownik PKP Intercity. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę obu mężczyzn. Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia policja otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego pasażera. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą też objęte płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
10: Niedawno prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis. Po cieśninie Ormus przyszła kolej na Morze Czerwone. Jak donosi agencja Reutera, załogi pierwszych tankowców z ropą naftową zawracają i nie chcą ryzykować przepłynięcia przez ten akwen. To efekt gróźb ze strony jemeńskich rebeliantów Huti, którzy wprowadzili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Cezary Jaszczyk.
12: Mamy do czynienia z rozszerzeniem konfliktu na kolejny kluczowy akwen dla światowego handlu. Rebelianci współpracujący z Iranem ogłosili blokadę, kontrolują strategiczny pas wschodniego wybrzeża Jemenu nad cieśniną łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim. To właśnie ten szlak stanowił w ostatnim czasie alternatywę dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, między innymi do Indii czy Chin. Blokada morska działa. Z pewnością ucierpią na tym duże firmy, głównie amerykańskie i brytyjskie, które inwestują miliardy dolarów w Arabii Saudyjskiej. My nie ustąpimy, deklaruje jeden z liderów rebeliantów. Agencja Reutera podsumowuje te działania jako otwarcie nowego frontu wojny na Bliskim Wschodzie.
10: 70-letniemu pacjentowi usunięto guz ważący 5 kg. Guz wykryty w brzuchu pacjenta, jak mówią lekarze, miał wielkość piłki do koszykówki. Usunęli go neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 4 dni po zabiegu pacjent został wypisany do domu w stanie dobrym. Operacja znacznie podniosła komfort życia pacjenta, mówi dr Andrzej Roszkowski, który w asyście 2 lekarzy wykonał zabieg. W Czasowicze nad morzem dziś nie mogli spróbować kąpieli. Wszędzie czerwona flaga na ponad 140 kąpieliskach. Nie ma mowy o wchodzeniu do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Jutro też pogoda raczej na wieczny spacer po plaży niż leżenie tak zwanym plackiem. Temperatura na wybrzeżu raczej poniżej 20 stopni i do tego porywisty wiatr.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czy Pep Guardiola zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sports jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się już z byłym trenerem Manchesteru City. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera squadra Azzurra są także Andrea Pirlo i Roberto Mancini. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w mistrzostwach świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, którego strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować w turniejach kobiet. Światowe władze poszły śladem m.in. Federacji Lekkoatletycznej i Bokserskiej, które również tego wymagają. Nowe przepisy dziś weszły w życie, o czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
6: Poprzednie zasady WTA zezwalały na udział kobiet transpłciowych, jeśli zadeklarowały swoją płeć jako żeńską, a następnie utrzymywały obniżony poziom testosteronu przez okres 2 lat przed startem. Choć warto wspomnieć, że w światowym turze nie ma aktualnie żadnej takiej zawodniczki. Od dziś jednak obowiązkiem będzie jednorazowy test na obecność genu SRY, który pomaga w ustaleniu płci biologicznej. Zawodniczki decyzję akceptują. Liderka rankingu Aryna Sabalenka jakiś czas temu mówiła nawet wprost, że byłoby niesprawiedliwe, gdyby kobiety konkurowały z zawodniczkami transpłciowymi. Ale już legenda tenisa, Amerykanka Billie Jean King, postrzega wykluczenie osób transpłciowych jako dyskryminację. W ostatnich latach takie testy wprowadziły federacje World Boxing i World Athletics. W marcu MKO zdecydował, że będzie to obowiązkowe dla zawodniczek chcących startować na Igrzyskach Olimpijskich.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 5,5 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: 20 minut po godzinie 19, jak wiecie z naszej anteny, z wiadomości sportowych, dziś Lech Poznań rozpoczyna swoją walkę o Ligę Mistrzów od wyjazdowego meczu z duńskim Aarhus, bardzo silnym przeciwnikiem. To spotkanie trwa od 19 minut. Jak na razie mamy bezbramkowy remis.
1: Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor, Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.

25 minut po godzinie 19 przed startem nowego sezonu rozgrywek piłkarzy ręcznych. Rebut KPR Ostrowia poważnie osłabiony. Pauzować dość długo musi m.in. Kamil Adamski. O przygotowania do nowego sezonu już za chwilę opowiemy w wiadomościach o 19.30.

0: Jest 19.30. Kasia Grucewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie o tym, jak szkolą się ratownicy wodni z regionu, rodzinnych połączeniach w kaliskich spółkach, a w sporcie adamski chwilowo poza grą.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ratownicy ćwiczyli na zalewie Szałę w gminie Opatówek. W weekend odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia ratownicze zorganizowane przez Ochotnicze Ratownictwo Wodne Fala, Fundację Akademia Zdrowia oraz Szkołę Żeglarstwa Morka.
3: Było to pierwsze z cyklu zaplanowanych szkoleń i ćwiczeń, które będą regularnie odbywać się na wyremontowanej przez Fundację Akademia Zdrowia przystani w Szałę. W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy ORW Fala oraz druhowie z OSP Kalisz Piwonice. Ogromnym wsparciem organizacyjnym okazali się również harcerze z harcerskiego klubu żeglarskiego Odkrywca. To właśnie oni wcielali się w rolę poszkodowanych podczas realistycznych scenariuszy ratowniczych. Program szkolenia obejmował zarówno zagadnienia techniczne, jak i medyczne. Ratownicy ćwiczyli m.in. holowanie żaglówki metodą przy burcie, przy użyciu różnych jednostek pływających, udzielanie pomocy opuszczonej żaglówce dryfującej pod pełnymi żaglami oraz zabezpieczenie i holowanie unieruchomionej motorówki. Nie zabrakło również realistycznych scenariuszy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z przypadkiem człowieka za burtą, u którego ostatecznie rozpoznano objawy udaru, a także ewakuacją poszkodowanego ze złamaniem kończyny po wypadku podczas stawiania masztu. Co istotne, ratownicy nie znali wcześniej przygotowanych scenariuszy. Każda sytuacja wymagała samodzielnej oceny i podjęcia właściwych decyzji. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie współpracy służb i organizacji działających na wodzie oraz przede wszystkim podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Do historii kaliskiego samorządu ma szansę przejść fakt, że aż dwoje dzieci czynnego radnego miejskiego Mirosława Gabrysiaka z klubu prezydenta Kinastowskiego w pełni kluczowe role w spółkach ściśle związanych z miastem Kalisz.
4: Córka Katarzyna została dyrektorką w kaliskich wodociągach. Syn Przemysław został prezesem Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka ZOO. Tata Mirosław Gabrysiak, z zawodu lekarz, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kalisza i radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska. Czy jest czego gratulować, pozostawiamy do oceny słuchaczom. Więcej na ten temat w artykule Gabrysiakowie na naszej stronie internetowej. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Poważnie osłabiona do nowego sezonu przystąpi drużyna Rebut KPR Ostrowi Ostrów. Do grona rekonwalescentów i to na dłuższy czas dołączył Kamil Adamski. O problemach zdrowotnych w zespole opowiedział Radio Centrum Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy klubu.
5: Jesteśmy w trakcie rehabilitacji trzech bardzo ważnych zawodników, bo MVP ligi ostatnich dwóch sezonów Kamil Adamski, Miro Gawarzeliszwili i oczywiście Ksawery Gajek, podpora naszej obrony.
6: Co z Kamilem, bo on tam z tymi plecami cały czas ma problem?
5: Tak, wszyscy chłopacy są po zabiegach operacyjnych. Miro początek czerwca, Ksawery początek maja, natomiast świeża sprawa z Kamilem, bo po ostatnim meczu tak już go bolały plecy, że musiał się poddać też zabiegowi operacyjnemu, który miał na początku lipca.
2: Powiedział Radio Centrum Bartłomiej Tomczak. W przypadku Kamila Adamskiego trudno o wskazanie terminu powrotu do gry. Lekarze przewidują przerwę trwającą od 3 do 6 miesięcy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 20.

Walking in Memphis to był Mark Conn. Za 23 minuty godzina 20. Dobre wiadomości z duńskiego Aarhus. Tam walczący o Ligę Mistrzów Lech Poznań gra z miejscową drużyną GF. No i prowadzi od 29 minuty piękną bramkę pod poprzeczkę lewą nogą. W 29 minucie strzelił Michael Ishak. A w tej chwili mamy 35 minuty tego spotkania i nadal wynik wygląda bardzo dobrze dla Lecha. 1-0.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Zoo, to była Shakira z filmu Zwierzogród. Za 16 minut będzie godzina 20. Oj, dzieje się w duńskim Aarhus, gdzie Lech walczy o Ligę Mistrzów. Mamy drugą bramkę i drugą bramkę dla Recha. Strzeli ją Patrick Wehrmark. 2-0 dla Lecha na 3 minuty przed końcem pierwszej połowy. A co ciekawe, Duńczycy grają w dziesiątkę, bo kilka minut temu bramkarz duński Jasper Hansen dotknął piłki poza polem karnym. Po analizie VAR sędzia nie miał wątpliwości, że tak się stało i wyrzucił bramkarza z boiska. Wiadomo, zastąpił go drugi bramkarz, a ktoś z pola musiał zejść i dlatego Duńczycy od tego momentu grają w dziesiątkę, a Lech prowadzi 2-0. Bo to nie jest

Na boisku w Orchus w dalszym ciągu 2-0 dla Lecha. Powoli kończy się pierwsza połowa. A u nas za chwilę o godzinie 20 będziemy mieli kolejne wiadomości. Policja złapała już podejrzanych o pobicie 67-letniego mężczyznę w Poznaniu. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 22 stopni Celsjusza jutro na termometrach w naszym regionie. Od rana więcej słońca, po południu więcej chmur, ale padać nie powinno. Ciśnienie będzie za to spadać. Wieczorem na barometrach 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 76 800 to mają być maksymalne zarobki lekarza na etacie. Policja złapała już podejrzanych o pobicie 60-letniego mężczyzny w Poznaniu. Kibice piłkarscy mogą już głosować w internecie na najładniejszą bramkę mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 76 800 zł. Tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach. Taką propozycję przedstawił dziś premier Donald Tusk.
5: Górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
4: Jeszcze w sierpniu rząd planuje przyjmować projekty ustaw naprawczych systemu ochrony zdrowia. Zmiany miałyby być przegłosowane w Sejmie we wrześniu. Policja złapała dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu. Napastnicy w wieku 38 i 41 lat to wielokrotni przestępcy z wyrokami za przestępstwa kryminalne. W tramwaju sterroryzowali nastolatka z Ukrainy, a potem brutalnie pobili starszego mężczyznę, który stanął w jego obronie.
6: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
4: Mówi Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, skarżył się m.in. na zaniki pamięci. Lekarze stwierdzili niegroźne obrażenia. Napastnicy jutro staną przed prokuratorem. Jak radzić sobie ze szczurami w mieście? Z taką inicjatywą wyszły władze Gdańska. Chcą edukować mieszkańców w zakresie szczurów. Zaczęły akcję Szczur ma nosa. Problem z gryzoniami ma wiele polskich miast. Więcej o tym Paweł Radzewicz.
7: Szczury panoszą się tam, gdzie mają jedzenie. Widok gryzonia biegnącego z resztkami kebaba nie jest niestety rzadkością.
8: Chcielibyśmy takich widoków uniknąć,
7: mówi Andrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
8: Dlatego nasze apele do mieszkańców, żeby wrzucać wszystkie resztki jedzenia do pojemników, zamykać klapy w tych pojemnikach, do restauratorów zwracamy się z takim apelem, żeby nie zostawiali resztek jedzenia na stole. Pamiętajmy też o tym, żeby do naszych toalet nie wyrzucać resztek jedzenia, bo szczury szukają też pożywienia w kanalizacji. Jeżeli tam znajdzie się jedzenie, no to szczury pojawią się właśnie w tych miejscach.
7: Kampania Szczur ma nosa ma sprawić, że przeprowadzana dwa razy do roku deratyzacja będzie po prostu skuteczniejsza.
4: Śnięte ryby znaleziono w jeziorze Gołda-Piwo w Warmińsko-Mazurskiem. W ocenie Wód Polskich spowodowała to przyducha, a stan zbiornika jest stale monitorowany. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Na razie nie określono, jak dużych rozmiarów są to straty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. Część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest, będą sukcesywnie wyciągane. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną decydującą o tytule najładniejszego gola, mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Na poprzednim mundialu w Katarze najładniejszego gola strzelił Brazylijczyk Richarlison przewrotką w meczu z Serbią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Summertime w Radiu Centrum. Let's go, girls.
2: 4 minuty po 20:00.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: From Down Here to piosenka młodej, brytyjskiej, 26-letniej wokalistki Lolly Young. Ta piosenka jest od 2 tygodni na liście przebojów Top 30. Tak na razie skromnie, na razie na 26 miejscu, ale cały czas w górę. Miejmy nadzieję, że w najbliższy piątek, bo tu naprawdę ładna piosenka, będzie wyżej. Rozpoczęła się druga połowa meczu Aarhus Lech Poznań. To przypomnę, eliminacja do Ligi Mistrzów. I mimo że Aarhus gra w osłabieniu, bo został z boiska wyrzucony za złapanie piłki ręką przed polem karnym bramkarz tego zespołu, to na początku drugiej połowy, dokładnie w 55 minucie, Duńczycy złapali oddech, bo zdobyli bramkę kontaktową. I w tej chwili wynik brzmi 1-2. Miejmy nadzieję, że Lech Poznań nie zaprzepaści tej wielkiej szansy, kiedy grają w przewadze jednego zawodnika i dowiozą zwycięstwo, a może nawet je powiększą.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Drodzy Państwo, Lech wziął się do roboty i Terry Egbe podwyższył wynik na 3-1. Przypomnę, że Lech Poznań gra na wyjeździe z duńskim Aarhus w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Miejmy nadzieję, że tak dalej będzie i kolejosz strzeli jeszcze kilka bramek. Jest 29 minut po 20.

Yes, and to była Ariana Grande. Jak to miło, jak zawodnicy na boisku słuchają prezentera radiowego. Patrick Wallmark w 65. minucie strzelił swoją drugą w tym meczu, a dla Lecha czwartą bramkę. I od 65. minuty Lech Poznań prowadzi z Orchus 4-1.

0: Reklama.
1: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

Sad Eyes śpiewał brzuszczy kobiet Enrique Iglesias. 14 minut do godziny 20. Wynik na stadionie Orchus się na razie nie zmienia. Lech Poznań prowadzi na wyjeździe w spotkaniu z Orchus 4-1, a na zegarze boiskowym mamy w tej chwili 81 minutę. A przypomnę, że jest to mecz eliminacyjny, jeden z trzech oczywiście, do rozgrywek Ligi Mistrzów.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w naszym regionie będzie trochę cieplej, 22 stopnie Celsjusza maksymalnie na termometrach. Od rana więcej rozpogodzeń i przejaśnień, po południu nieco więcej chmur, ale padać nie powinno. Ciśnienie będzie spadać, wieczorem na barometrach 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie uderzyła po kieszeni polskich kierowców. Sklepowa oszustka skanowała swoje kody kreskowe. Władze Krakowa mają dość nie do końca legalnych koncertów pod pomnikiem Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojna na Bliskim Wschodzie podniosła ceny paliw. Eksperci nie wykluczają, że w Polsce kierowcy mogą niedługo zapłacić 8 zł za litr. I to zarówno diesla, jak i benzyny. A już jest drogo, mówią kierowcy.
4: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów.
5: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
3: Wojnę z Iranem zakończy zapewne dopiero następca Donalda Trumpa, oceniają eksperci. Gdy rozpoczęte przez nich wojny wkraczają w fazę klinczu, prezydenci USA rzadko znajdują wyjście z impasu. Trump ma małe szanse, może jednak ogłosić zwycięstwo i dać sobie spokój, oceniają eksperci think tanku Defense Priorities. Wpływ na ten stan rzeczy ma fakt, że obecny kongres ma niewielkie szanse na wywarcie nacisku na Trumpa. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem w sprawie ubiegłorocznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie. W zderzeniu samochodu z motocyklem zginęli jadący jednośladem ojciec i jego nastoletni syn. Sąd skazał sprawcę na 15 lat więzienia, choć groziło mu 20. Sąd jednak obarczył częściową winą kierującego motocyklem, bo według niego nie zrobił on uniku, na co miał 8 sekund.
6: W ocenie prokuratury, czym innym jest przyczynienie się do wypadku, a czym innym jest teoretyczna możliwość podjęcia konkretnego manewru obronnego bez faktycznej możliwości oceny jego skuteczności.
3: Tłumaczy punkt widzenia prokuratury rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Będzie apelacja od tego wyroku. Kierujący samochodem miał zatrzymane prawo jazdy i jechał dwukrotnie szybciej niż pozwalały znaki, a po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-letnia kobieta używała własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
7: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
3: Kobieta robiła tak zakupy przez 3 miesiące, wyłudziła 800 zł. Grecja przechodzi przez pierwszą w tym roku falę upałów. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczyła 40 stopni. Upały mają potrwać do jutra. W czwartek prognozowane są opady deszczu. Kraków skarży się na imprezy na rynku głównym. Popularne stały się dyskoteki i koncerty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Twórcy naginają prawo, nie zgłaszają wydarzenia jako koncert, a jako zgromadzenie publiczne, tłumaczy sekretarz miasta Antoni Fryczek.
8: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
3: Władze miasta w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Summertime w Radio Centrum.
9: 4 minuty po 21. Lech dopiął swego, wygrał pierwsze spotkanie eliminacyjne do Ligi Mistrzów z duńskim Aarhus na wyjeździe, pokonując mistrza Danii 4-1. Mamy drugą drużynę, która też walczy w eliminacjach, to Górnik Zabrze. Tutaj zadanie o wiele trudniejsze. Górnik gra z wielkim klubem tureckim Fenerbahçe. No niestety po pierwszej połowie Górnicy przegrywają 0-1. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie zdecydowanie lepiej.

Co za piękny duet. Trudno tak. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz to jedna z takich piosenek, które są jak wino. Im starsze, tym lepsze. 15,5 minuty po godzinie 21. Summertime w Radiu Centrum.

Sunshine to nowe nagranie Oceany. Ta piosenka pojawiła się w propozycjach do listy przebojów Top 30 przed weekendem. I czy wam się podoba? Jeżeli tak, to klikajcie RCFM, zakładka lista przebojów. Tam jest 15 propozycji, pierwsza 30 i tam głosujecie na swoje ulubione kawałki. Jeżeli chcecie, aby Oceana z piosenką Sunshine znalazła się w pierwszej 30, to musicie nad tym trochę popracować. 25 minut po 21.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

Diamante to piękny utwór duetu Cukero i Randy Crawford. Diamante to podobno imię babci Cukero. Tam jak dokładnie się wsłuchaliście, chociaż to bardzo cicho było słychać, jest taka fraza powtarzana kilka razy, slow down, big kids don't cry. To co ciekawe, słowa zaczerpnięte z innego wielkiego hitu I'm Not In Love grupy 10cc. To był przebój lat 70. Za 10 minut godzina 22. Zrzućmy okiem, co tam na stadionie Fenerbahçe. W dalszym ciągu drużyna turecka prowadzi tylko 1-0 z Górnikiem Zabrze, a już jest doliczony czas gry tego meczu. No chyba jeszcze za 4 minuty zawodnicy będą grali. Czy jest szansa na remis Górnika Zabrze? Zobaczymy.

Wielki hit duetu Yazoo, Only You w wykonaniu Lemon Ice. Powiem tak, chyba się trochę starzeję, bo jednak pierwotne wersje utworów zdecydowanie trafiają do mojego serca. A to, co stworzyli przed laty Vince Clark i Alison Moye, to była po prostu perełka, majstersztyk. Za 3 minuty 22 zakończył się mecz eliminacyjny do Ligi Mistrzów pomiędzy Górnikiem Zabrze a Fenerbahçe. Ten mecz rozgrywał się w Turcji. No i wynik nie uległ zmianie. Fenerbahçe wygrało 1-0. I powiem tak, przed rewanżem w Zabrzu Górnik nie jest bez szans. Tylko wystarczy odrobić jedną bramkę i strzelić jeszcze jedną. I kto wie, może marzenia staną się rzeczywistością.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie cieplej, 22 stopnie Celsjusza maksymalnie. Od rana więcej przyjaśnień i więcej słońca, po południu więcej chmur, ale bez deszczu. Ciśnienie w dół do poziomu 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rosja może użyć ukraińskich dronów do prowokacji wobec Polski. Ponad 76 tysięcy złotych to ma być limit zarobków lekarzy. Kąpali się w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Grożą za to mandaty od 500 do 1000 złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa potwierdza, Rosja może planować prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Andrius Kubilius przekazał, że Kreml znalazł się w trudnym położeniu po celnych atakach Ukrainy na refinerię w głębi Rosji. Putin staje się zdesperowany, dlatego służby wywiadu państw unijnych mówią jasno. Możliwość wielkoskalowej prowokacji rosyjskiej istnieje. Nie wiemy dokładnie, jakie mają plany, ale musimy to brać pod uwagę. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na to, że Rosja przechwyciła w ostatnim czasie dużą liczbę ukraińskich dronów.
5: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
4: Dziś w całym kraju przeprowadzono testy syren alarmowych. Na terenie całej Polski można było usłyszeć syreny. To nie było zagrożenie, a ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26. Chodzi o przetestowanie sprawności systemów, mówi doradca ministra obrony narodowej Piotr Kobzdej.
6: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie, głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
4: A my wszyscy dostawaliśmy dzisiaj SMS-y zarówno o początku, jak i o zakończeniu ćwiczeń. Przynajmniej powinniśmy takie dostać. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
7: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
4: Mówi premier Donald Tusk i dodaje, że lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. To maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany do regeneracji. Poinformowały o tym Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej wybuchł w maju, objął obszar ponad 1100 hektarów. Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
8: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
4: Kąpielowicze z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być jednak trudne, jak mówi Tatrzański Park Narodowy, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Summertime w Radio Centrum.
2: Już 4 minuty po 22:00.

23 minuty po godzinie 22. Ten piękny wstęp do utworu to bardzo rozpoznawalny kawałek Everybody Wants to Rule the World grupy Tears for Fears. A o 22.30 zapraszam na felieton Kropla Wieczności.

0: Kropla wieczności.
1: W co chcesz wierzyć? Czytałem niedawno wywiad z Margaret Court, Australijką i tenisistką wszechczasów. Między rokiem 1960 a 1975 aż 62 razy zwyciężała w turniejach wielkoszlemowych w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Z wywiadu wynika, że po zakończeniu kariery miała długi okres załamania i rozpaczy. Była przekonana, że stoi za tym diabeł. Dosłownie, diabeł. Nie tego spodziewalibyśmy się po kimś, kto odniósł tak wielkie sukcesy i zdobył tak wielką sławę. Dziennikarz prowadzący wywiad zapytał ją, co odmieniło jej życie. Odpowiedziała równie prosto i bezpośrednio. Postanowiłam zaufać Jezusowi. Uwierzyłam Jego słowom zapisanym w Biblii zamiast wierzyć w potrzeby diabła. Może to brzmi naiwnie czy śmiesznie. Ale nie przeczytałem tego w ulotce reklamującej jakąś chrześcijańską imprezę. To słowa Margaret Court, zwyciężczyni 62 turniejów wielkoszlemowych.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Heaven for Everyone to był zespół Queen. Pięknie śpiewali. Za 17 minut 23. Summertime w Radiu Centrum to Damiano David, a później pojawi się jeszcze u nas grupa Coldplay i Rihanna.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w naszym regionie od rana więcej słońca i przejaśnień, po południu więcej chmur, padać raczej nie powinno, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rosja może użyć ukraińskich dronów do prowokacji wobec Polski. Ponad 76 tysięcy złotych to ma być limit zarobków lekarzy. Kąpali się w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Grożą za to mandaty od 500 do 1000 złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa potwierdza, Rosja może planować prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Andrius Kubilius przekazał, że Kreml znalazł się w trudnym położeniu po celnych atakach Ukrainy na rafinerię w głębi Rosji. Putin staje się zdesperowany, dlatego służby wywiadu państw unijnych mówią jasno. Możliwość wielkoskalowej prowokacji rosyjskiej istnieje. Nie wiemy dokładnie, jakie mają plany, ale musimy to brać pod uwagę. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na to, że Rosja przechwyciła w ostatnim czasie dużą liczbę ukraińskich dronów.
4: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
3: Dziś w całym kraju przeprowadzono testy syren alarmowych. Na terenie całej Polski można było usłyszeć syreny. To nie było zagrożenie, a ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26. Chodzi o przetestowanie sprawności systemów, mówi doradca ministra obrony narodowej Piotr Kobzdej.
5: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
3: A my wszyscy dostawaliśmy dzisiaj SMS-y zarówno o początku, jak i o zakończeniu ćwiczeń. Przynajmniej powinniśmy takie dostać. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
6: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
3: Mówi premier Donald Tusk i dodaje, że lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. To maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany do regeneracji. Poinformowały o tym Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej wybuchł w maju, objął obszar ponad 1100 hektarów. Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
7: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
3: Kąpielowicze z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy, ich namierzenie może być jednak trudne, jak mówi Tatrzański Park Narodowy, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 23, to wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony wtorkowy wieczór. Życzę spokojnej nocy i udanej środy. Robert Markowski, do usłyszenia.